głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Nie wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć.

0: i od razu na poranku mamy wszystko, czego potrzeba. My body isn't ready i Somber, dzień dobry wam mówi jeszcze przed szóstą.
1: Jest Karolina Kowalska.
0: Jest Mateusz Marek, bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy tutaj w komplecie.
1: Wyobraźcie sobie, że Polacy coraz mniej spożywają napojów takich tych z procentami i bardzo dobrze, zdrowo i w ogóle korzystnie, ale to ma o tyle wpływ na nasz budżet, bo policzono wszyscy tamte fiskusi i ci, co sprawdzają pieniądze, że jest realnie mniejszy wpływ z akcyzy.
0: Ojoj, to jako obywatele to tak nie za bardzo spełniamy obowiązek
1: swój. Nie, no słuchaj, ogarniemy to wszystko kaucjomatami.
0: No tak.

0: Wow, wow, wow, baby, wow, wow, to Karol G w RMF Max.
1: I teraz nasza wow zabawa, wasza ulubiona przed godziną szóstą, czyli zabawa, jaka praca nie śpi. Kto do nas ostatnio się odzywał?
0: Sprawdzam w naszej checkliście. Byli pracownicy lotniska, była gastronomia hotelowa, byli kurierzy, kierowcy. Jesteśmy z was strasznie dumni, że nie śpicie i wiecie, że takich ludzi jest więcej? No właśnie, jacy? Odezwijcie się, jaka praca nie śpi? Nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Niech wszyscy się dowiedzą.
1: No właśnie, niech wszyscy się dowiedzą, że wy już nie śpicie, że działacie. Co więcej, niech im będzie nawet głupio,
0: o,
1: że jeszcze sami śpią. Messenger RMF Max albo Instagram. Daj znać, jaka praca nie śpi. Będziemy grać w wasze głosówki już za parę chwil, bo po szóstej w RMF Max.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Na, to Miley Cyrus od rana na... Flowers, jej Flowers. A słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: Quebu Nafide jako pierwszy raper w Polsce otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Fajnie, brawo.
0: Jako pierwszy raper.
1: Jako pierwszy raper, tak. Taki raper na medal, no.
0: No teraz tak można powiedzieć w końcu. A kto jeszcze dostał jaki medal i co ważnego się wydarzyło ostatnio, to dowiecie się za momencik w najnowszym wydaniu Flesza.
2: Flesz i pogoda to już teraz w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na kolejną porcję informacji. Nowy wzór maskujący będzie od teraz zdobił mundury taktyczne polskich żołnierzy. Zaprezentowano je w Ciechanowie.
3: Po 30 latach nadszedł czas, by zmienić wzór maskujący na taki, który nie tylko zakamufluje, ale i pozwoli polskiemu żołnierzowi pozostać jak najdłużej niewidzialnym dla przeciwnika. Wzór o roboczej nazwie Ryś właśnie takim jest.
2: Mówił Paweł Mateńczuk-Nawal, pełnomocnik MON do spraw warunków służby wojskowej. Nowy wzór maskujący został zastrzeżony po raz pierwszy w Urzędzie Patentowym. Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. W życie weszły już nowe przepisy, które rozszerzają katalog wykroczeń, za które funkcjonariusze mogą wypisywać mandaty. Zmiany obejmą m.in. bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.
4: Takimi kluczowymi uprawnieniami jest możliwość nałożenia mandatu za niewykonanie polecenia funkcjonariusza, bądź też za wejście, wjazd przy zapalonym świetle przejazdu kolejowego, bądź też opuszczonych rogatkach.
2: Informował Marek Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej.
5: Słuchacie RMF Max.
2: Początek jesieni nie zawsze oznacza koniec żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają jednak sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
6: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok.
7: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca.
2: Usłyszał od żeglarzy w Mikołajkach Piotr Bułakowski. Dolny Śląsk rusza z kampanią pod hasłem Czas dla rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są też góry, jeziora, wygasłe wulkany, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
8: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą śnieżkę.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jak on to zawiesił, co za suspens.
3: Tak to jest właśnie o poranku, kiedy różne roboty nie śpią, nie?
2: Jest dramatycznie, jaka praca nie śpi. Zapytaliśmy was chwilkę wcześniej, no i nagraliście nam oczywiście fantastyczne głosówki, bo taka jest ekipa RMF Max, no.
4: Praca na gospodarstwie kończy się o 1:00. Zaczyna się o 4:00.
2: Praca na gospodarce. Nigdy się nie kończy i nigdy się nie przestaje trwać.
3: No bo on dba o naszą gospodarkę.
5: Ale za to są świeże jajka i to jest super.
2: No właśnie.
6: Dzień dobry, nie śpi żłobek.
2: O, no pewnie, niech się przyzwyczajają.
5: No, do czego?
3: Do pracy o 6:00 na nogach.
5: Jeszcze jedno.
7: Słuchasz poranka RMF Max.
8: Robić śniadaniówki i szykować.
5: Mama nie śpi.
2: Mam.
3: A mama nigdy nie śpi.
5: Wiadomo.
2: Mama czuwa.
5: Pozdrawiamy ekipa. Wszystkie mamy.
3: Jesteście najlepsi. Fajnie, że jesteście z nami już od godziny 9 minut po godzinie 6. Dla was Tempercity Self-Aware.

0: Zabieramy was do raju o godzinie 6.17. To Lost Frequencies i Paraiso, moi drodzy, w RMF Max.
1: A nieprawda, bo teraz zabieramy was do Warszawy. Lalkę będziemy tutaj sobie maglować. Zapraszam. Nie no, tak całkiem serio, to film wszedł do kin i Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii. Pamiętacie, wtedy chodziliśmy do kin, potem nie chodziliśmy do kin i teraz znowu do kina chodzimy.
2: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
0: Nie, ja czekam na streszczenie.
3: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: O poranku gramy wam najlepiej. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad. Na zegarach już w pół do siódmej za dwie minuty.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Poranna zegarowa matematyka razem z Karoliną Kowalską. Natomiast to jest, moi drodzy, ta zabawa. Ta zabawa, w której wy... teraz szukacie razem z nami kluczy, bo to jest zabawa. Gdzie są moje klucze?
3: Ale to łazienka. To znaczy, że dzisiejsze odpowiedzi zawężamy do obszaru łazienki, a wy nam nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max i nie ma złych odpowiedzi.
2: Oj nie.
0: No i teraz zasady są takie, jak ktoś jeszcze się z nami nie bawił, bo na przykład się wstydził, albo nie miał okazji, albo nie miał pomysłu, to jest wasz moment, to jest wasza chwila. Chcemy was usłyszeć na antenie RMF Max. Nagraj głosówkę na Instagramie albo Messengerze RMF Max. Gdzie są klucze?
2: Szczególnie, jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, zobacz, jak to jest fajnie usłyszeć się na antenie.
3: No i zrób wszystkim dzień, niech będzie wesoło, co nie?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Gdzie są klucze? Gdzie one są?
0: Nie wiem, ale w RMF Max jest nowość, to jest numer Wasted i gramy go tylko teraz, tylko w RMF Max.

0: To jest Tame Impala i nazywa się to Tame Impala Dracula, a ty wysłuchacie RMF Fax.
1: Ale przede wszystkim słuchacie tego, gdzie są dzisiaj klucze schowane, ale to jest łazienka.
0: I wasze odpowiedzi nie zawiodły, dużo osób odezwało się po raz pierwszy, jesteście fantastyczni.
2: Jesteście super.
3: Kupon.
2: Jeszcze raz.
3: Klucze są w słoiku, pozdrawiam.
1: O, i wtedy ten słoik...
0: Dobra, już nie do, bo...
2: No ja nic nie wiem. Ja pod kamieniem żyję.
4: Klucze są w pudełku po zębach od babci.
2: Tak.
0: Szeroki uśmiech.
2: Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi, więc możecie przysłać nam wszystko. Bardzo to szanujemy.
5: W kieszeni w dżinsach taty, który po pracy włożyły do pralki.
0: O, no tak.
1: I przez to się tak telepie.
2: Nie powiemy wam, gdzie są klucze, bo sami nie wiemy, gdzie są, ale fajnie się razem z wami bawimy w RMF Max.
1: Ale pamiętajcie też, że jutro też będziemy szukać kluczy, także koniecznie słuchajcie poranka od poniedziałku do piątku.
6: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
16: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: I po reklamie.

0: Amo.
1: Jest i on, książę Pitbull w RMF Max, 12 minut przed godziną 7.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Bony i butelkomaty, czyli wszystkie słowa na B. Teraz bardzo proszę. Okazuje się, że rząd chce wprowadzić zmiany w związku z tym, że te bony są bardzo krótkie, no bo one teraz, jak się wydrukują, no to mają ważność miesiąc,
1: aha,
3: a mają być ważne 90 dni.
1: A ja chciałam zapytać, po co? Ja od razu idę i wydaję te pieniądze.
4: No jak to po co? Żebyś mógł sobie pozbierać taką kolekcję paragonów, ją cały atlas.
1: Aha,
4: klaser, okay, nie?
1: Okej, okay. No to ja myślę, że teraz to będzie akurat leżało w takim wyjątkowym miejscu, tam obok zdjęcia córki z chrzcinem.
4: No pewnie.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
3: O, to będzie wspaniały portfel, no już sobie nie mogę go wyobrazić.
4: I gruby.
3: I taki będzie zdarty, nie? Ten paragon.
4: Gruby.
3: Gruby od bonów. A u nas grubo, jeżeli chodzi o muzę. Mrozu, Kacperczyk i wszystko, czego chciałem. Jest 11 minut do godziny 7 w RMF Max.

0: To Ed Sheeran w RMF Max. Wait for me to come. Do śniadania i do pierwszej kawy. Słuchajcie, RMF Max. Na zegarach zostało nam 6 minutek, 5 już nawet do godziny 7.
1: Nie zgadniecie, co będzie punktualnie o godzinie 7.
2: I dobra, nie zgaduję.
1: Nie zgadujesz? Nie zgaduj, nawet nie próbuj, bo będzie flash, no. Będzie prognoza pogody, będzie sport, a w sporcie wiadomo co. No, biało-czerwoni.
2: Wiecie co? Nie zgadłbym.
1: Nie zgadłbyś nigdy. Także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych poradnych informacji. Flash, sport i prognoza pogody punktualnie o godzinie 7 w RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła siódma, czas na Flash Sport i Pogodę i jest z nami oczywiście Ania Łopuszańska.
8: Jestem. Dzień dobry. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. To pokłosie pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą nad ranem na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Kierowcy od północy mierzą się z nowym cennikiem na stacjach paliw. Zmieniła się maksymalna stawka. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, a za litr 98 7,66. Zatem o 6,7 groszy więcej niż wczoraj. W dół poszła za to cena oleju napędowego. W tym przypadku mamy 6-groszowy spadek do 7,82 zł. Trudno jednak prognozować, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.
9: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
8: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Polacy marnują na potęgę. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, apki, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni. Statystyczny Kowalski wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie.
10: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
11: Każdy teraz gania, goni za wszystkim i po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
12: Karabkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
8: Mówili mieszkańcy Warszawy. Tymczasem, jeżeli planujecie wypad do Wielkiej Brytanii i macie ochotę pozwiedzać, no to najważniejsze brytyjskie galerie i muzea pozostaną dla was darmowe. Rząd w Londynie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: W czwartym meczu Ligi Narodów porażka Polaków. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Szkolny błąd popełnił Jan Bednarek. Zagrał ręką w polu karnym. Zwycięską bramkę z rzutu karnego strzelił Iwan Basić.
13: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
8: Mówił Marcin Bułka. Kiepsko wypadła wczoraj także nasza młodzieżówka. Reprezentacja Polski U21 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy przegrała z Włochami 2-6. Było sporo prostych błędów i strat. Porażka nie skreśla jednak naszych szans na awans bezpośredni na Euro. Dziś kluczowe będzie dla nas starcie Grecja-Irlandia Północna.
14: By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
8: A to był Wojtek Marczyk.
5: Sponsorem Flesza

0: Wtorku?
1: A, no tak. To geograficznie jest wtorek.
2: W końcu. 4 minuty po godzinie 7 też są, wiecie? Ale jaja. Armin van Buuren już teraz dla tych wszystkich, którzy takie poranne jaja uwielbiają.
1: Każdy znajdzie jakiś powód do radości.

0: I na RMF Max i poranek od razu jest lepszy. 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Książulo, od wczoraj jest sensacją jak zwykle internetu, no, ponieważ wprowadził do takiego znanej sieci sklepów z płazem swoją mrożoną pizzę w cenie 25 ziko. No to spodziewalibyśmy się po cesarzu jedzenia, po niezwykłym krytyku, nieślubnym synu Magdy Gessler, że wprowadzi coś takiego gourmand, coś takiego, wiadomo, co sam jakby zwykle chwali, no ale wjechał z mrożonką.
0: No, no fajnie, no, nawet jak się nie sprzeda, to gość ma do życia, do końca życia też zapas pizzy. Nie?
4: Zresztą 25 zł. Wszyscy narzekają, że to dużo jak za mrożonkę. Cena dla studentów moim zdaniem idealna.
3: Mhm. A dla studentów, ale prywatnych uczelni.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No i teraz dobra informacja. Ktoś czeka na zabawę do tablicy, proszę, to będzie. Już za moment. Finał. Dzisiaj będziemy przepytywali Filipa z matematyki. A to już za ja. I 10 po 7. No tak, tak, ciebie. Tak, tak.

0: w drodze do pracy, do szkoły brzmi mega dobrze. Silva, Bampa i On Tonight w RMF Max. Gramy wam hity na maksa, a na zegarach jest już 15 po siódmej.
1: I mamy pierwszą taką zmianę od ponad 30 lat w polskim wojsku, także baczność. Są nowe mundury dla żołnierzy z nowym kamuflażem.
2: Fajnie, fajnie. Jeśli widziałeś stare mundury, widzisz nowe i nie bardzo widzisz różnicę, to znaczy, że to jest dobry kamuflaż właśnie.
1: Ale poza tym w ogóle tyle mundurów teraz będzie. Ile to jest prasowania? Przecież i tak na zimę w ogóle?
2: No nie, no przecież to się nie wysuszy na balkonie.
1: No daj spokój, no trzeba czekać na wiosnę.

0: Do szkoły, do pracy odwożą was Calvin Harris i Rihanna. 27 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To czas na naszą zabawę do tablicy. Proszę, kategoria dzisiaj to matematyka. Będziecie nas grillować. Wszyscy się będą świetnie bawić, słuchając, jak cierpimy i nic nie wiemy. Jest z nami drużyna leniwych paraboli za kierownicą Marysia, a z tyłu Aniela i Marcelina. Cześć,
0: dzień
3: dziewczyny!
0: Dobry.
3: Jezus, jak super was słyszeć. Słuchajcie,
0: jak bardzo się cieszycie, to jest pierwsze pytanie do was. Jak bardzo się cieszycie z tego, że będziecie zaraz grillować Filipa z matematyki?
4: Się cieszymy.
3: Dobra, zaczynamy tę zabawę. Filip, puszczaj dżingiel.
5: Nie ma co.
2: Do tablicy, proszę.
5: Dobra, w takim razie kategoria jest matematyka.
3: Głośno i wyraźnie zadajecie nam pytanie, znaczy Filipowi, pytanie numer jeden. Nie wiem, czy Aniela, czy Marcelina.
5: Matko Bosko, jeszcze.
4: Aniela zaczyna. Aniela zaczyna.
3: Aniela, dobra.
4: Ile to trzy pierwiastki z pięciu?
3: Ile co jest?
0: Trzy pierwiastki z pięciu.
5: Powiedz mi, z której jesteś klasy podstawówki? To brzmi, jakby to było zadanie, wiesz, ze studiów,
0: ma
5: nie?
0: Prawdę.
3: Ty się nie wymiguj!
5: Jezus, 1,70? No. Czy dobrze zgadłem, czy nie zgadłem?
3: Nie.
5: 1,7?
4: Nie.
0: Bu.
3: Dobra, dajmy szansę na drugie, Drugie pytanko.
4: Gdzie?
0: Paga? Napięcie rośnie? Filip, jak się masz?
5: Drugie pytanie, dawaj.
4: 5 razy 30 razy 0.
5: 5 razy 30 razy 0?
0: Filip.
5: Nie, moi drodzy, co wy myśleliście, że z amatorem? Oczywiście, że 0, nie? No.
0: Wszyscy wygrywają, dziewczyny, super, że byłyście z nami. No i leci do was oczywiście stówka kieszonkowego do wydania w sklepiku albo w, nie wiem, w papierniczym, zabawkowym, gdziekolwiek zechcecie wydać te pieniądze.
3: Będą wiedzieć, dobra, a ty tam niby wiesz, tak się mnoży, ale te pierwiastki to ci słabo szły, wiesz?
5: Pierwiastki to jest słowo na P, które najbardziej nie lubię, no.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
5: Matko Boska.
3: Leniwe parabole, jesteście najlepsze. Piona dla was i dzięki bardzo.
5: Ale powiedzcie mi, ile to jest tak naprawdę?
3: Ja wpisałem, ale Google też nie wie.
0: Kto wie, może napisać?
3: 6,71.
0: Świetnie. Jakby was ktoś pytał na matmie, to już wiecie.

0: ale to są hity, ale to jest poranek. To jest Fastboy Music Sounds. Nie macie lepszej muzyki nigdzie indziej, a jest 7:37 w RMF Max i od razu dostajecie tak samo informacje, które były bardzo ważne. I tak, są bardzo ważne.
1: Ważne jest, że jak popełnisz błąd, żeby się do niego przyznać.
0: No,
1: wczoraj alert RCB przyszedł błędnie do województwa lubuskiego, a nie do województwa lubelskiego.
0: No,
1: pomylili się, było z tego trochę zamieszania, ale się przyznali, przeprosili i tak sobie myślę, tam w tym biurze RCB to musiało być takie: ej, Marcin, umiesz skasować poprzednią wiadomość? To są takie właśnie klasyczne bingo wymówkowe, no.
0: Przepraszam, czy jest ktoś na sali, kto potrafi obsługiwać projektor?
2: A przepraszam, załącznik się chyba nie załączył.
1: Przepraszam, coś mi się kliknęło i chyba nie działa, nie?
0: A, tak, no korki były straszne, nie?
2: Pies mi uciekł podczas spacerów, strasznie, godzinę go goniłam.
1: Da się to wszystko wytłumaczyć, to wszystko się da wytłumaczyć.
0: Biuro RCB miało niesamowity dzień.
2: Ta nowa aktualizacja to jest po prostu jakiś dramat. Nic nie działa.
0: A na XP działało.
3: Reklama.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: I po reklamie.

0: Dobrze to buja, co? Bo ma dobrze bujać. 7:47, a to był kawałek Sexy Magic w RMF Max. Uwielbiamy wam grać takie hity od samego rana.
1: Co się dobrego we wtorek może wydarzyć? Bardzo proszę. No pozornie nic, a tak naprawdę może się wydarzyć absolutnie wszystko.
2: Bo jak ci wpadnie na konto po południu na przykład, a nie wiem, strzelam, 1 000 000 złotych, to sami pomyślcie, możesz jutro nie iść do pracy.
1: Tak.
2: Możesz polecieć na drugi koniec świata.
1: Możesz.
2: Możesz zrobić sobie, nie wiem, remont mieszkania.
0: Mieszkania?
2: A co tam? Kupisz te inne mieszkanie dodatkowe.
0: 1 000 000 złotych czeka na ciebie w RMF Max. Wczoraj Konrad wygrał 7 000 w sejfach. Dzisiaj ogromne pieniądze również są w grze.
2: No, zostań milionerem.
1: Śmiało.
2: Spróbuj. Śmiało.
1: To jest naprawdę bardzo proste. Zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo wejdź się do zabawy przez rmfmax.pl, bo możesz zgarnąć 1 000 000 złotych.
2: Powtórzę. Hasło Max na 7467. Bawimy się, wygrywamy.
1: No to raz jeszcze. Ważny numer, najważniejszy chyba dzisiaj. 7467. Szli hasło Max. Teraz i zagraj o 1 000 000 złotych w RMF Max.

0: ale to jest pobudka przy tym numerze Where is my husband i Ray dla was w RMF Max i 5 minut zostało do 8.
1: Będą nowe pociągi, szybsze, piętrowe, ładne, będą ładnie jeździć po naszych starych torach, nawet 200 na godzinę. Jeszcze nie wiadomo, jak będą wyglądały w środku, ale mają już takie rozkładane fotele, cuda nie widy, natomiast z zewnątrz właśnie to będzie takie pendolino do kwadratu,
0: czyli?
1: Bo będą właśnie piętrowe.
0: Piętrowe
1: duże.
2: Wspaniale. W takim razie teraz spóźnienie będziemy mierzyć w metrach nad poziomem toru. A za chwilę będą ważne informacje punktualnie o godzinie 8, także koniecznie zostańcie, posłuchajcie Flash, Sport i prognoza pogody w RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: I po reklamie.

0: na zegarach. Punktualnie 8. Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Flash Sport Pogoda.
1: Kierowcy muszą głębiej sięgać do kieszeni. Nie chodzi tym razem o ceny paliw. W górę idzie OC, najmocniej od 2,5 roku. Obecnie średnia krajowa cena samochodowej polisy to 653 zł. O 29 zł więcej niż przed miesiącem, a powodem są rosnące koszty likwidacji szkód.
2: Możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
1: Ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Oszczędności nie są wykluczone. Można zawsze pokombinować i zarejestrować pojazd w innym województwie. Najdroższe stawki za OC mamy w Gdańsku, średnio 877 zł, najtańsze w Opolu 639 zł, w Rzeszowie 647 i w Kielcach 680. Kierowcy samochodów nie są jednak jedynymi, którym państwo zamierza dokładniej zaglądać pod maskę. Rząd bierze na celownik elektryczne jednoślady. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej.
3: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu.
1: Tyle Magdalena Greinert, wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, podkreśla, że przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku. Cyberkaretka pomoże polskim szpitalom, ma ruszać na ratunek placówkom, w którym doszło do ataku hakerskiego. Eksperci ze specjalistycznym sprzętem przyjadą i pomogą opanować skutki działań cyberprzestępców.
4: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana. Chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy.
1: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Po ponad 20 latach gry Leo Messi dziś oficjalnie pożegna się z reprezentacją Argentyny. To będzie jego ostatni mecz, starcie z Beninem w Buenos Aires w nocy, początek o godzinie 1 polskiego czasu, a więcej sportowych rewelacji już teraz. Zostańcie z nami.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Po rzucie karnym piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Co w takim razie zdecydowało o losie Polaków?
6: Jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a 11 na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
1: Tyle Cezary Dziwiszek. Hubert Hurkacz za burtą turnieju ATP w Pekinie. W półfinale pokonała go kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie starcia z Australijczykiem Alexem de Minorem. A do kolejnego pojedynku szykuje się Iga Świątek. W 1/8 finału w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie powalczy z Amerykanką Iwą Jowicz. To jutro. Godzina nie została jeszcze ustalona.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy dziś klasyczną ofertę Last Minute od października. Korzystajmy, póki jest dostępna. Od piątku ma być chłodno i deszczowo, ale do czwartku włącznie możemy się cieszyć ze słońca i całkiem przyzwoitych temperatur. Od 18 nad morzem przez 21 stopni w centrum do 22-23 kresek na południu i na południowym wschodzie Polski.
0: Ania, a mogłabyś nie przychodzić od piątku?
1: Wiesz co?
7: Bo będą złe pogody, to chciałem wyjaśnić, tak?
1: Ja mam tylko dobre. Postaram się.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii.

0: Guru Josh Project Infinity. 10 minut po godzinie 8, ale teraz to się dopiero zrobi.
1: No właśnie, słuchajcie, dla nas to jest też taka nowość, jakiś taki przeskok, próbujemy się z tym też oswoić, no ale największa kasa, jaka jest do wygrania w radiu, jest teraz też do wygrania w RMF Max.
2: No, no tak i
1: jest,
2: słuchajcie, no. U nas można zgarnąć normalnie najprawdziwszy 1 000 000 złotych, tak. To jest RMF Max.
1: Ale dla tych, którzy nas teraz słuchają, mamy coś, co może sprawić, że właśnie wam będzie łatwiej go wygrać, no.
0: Także taki prezencik od nas, nie? Jeśli zgłosicie się teraz, bo nas słyszycie, to wasze szanse pomnożymy, no jakbyście obstawiali, ile?
1: No, dajmy dużo.
0: No to dajmy dużo. 377 razy, czyli jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił do zabawy o 1 000 000 złotych, 377 razy.
2: No nie? To hop, hop, hop, zgłaszamy się SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 492 z VAT-em albo przez rmfmax.pl, gdzie wam wygodniej, wszędzie takie same szanse macie.
1: Hasło MAX 7467 mnożymy razy 377 teraz.
2: I teraz?
0: Człowieku, 1 000 000 złotych. Przecież za to można sobie kupić...
2: Co? Wszystko!
0: No 1 000 000 złotych masz.
1: Dużo jest, no.
2: Ślimax na 7467 teraz.

0: Robin Schulz, 20 minut po godzinie 8. Moi drodzy, ale się bawimy w RMF Max. To jest poranek, to jest wstawaj, nie udawaj. I przenosimy się do sąsiada. Ja, wiadomo.
1: Tak jest. Na tegorocznym Oktoberfest padał rekord za rekordem. W Monachium, w którym Oktoberfest się odbywał, pojawiło się, słuchajcie, w 2 tygodnie prawie 7,5 miliona gości, którzy chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Ale był jeszcze jeden rekord, jeszcze lepszy. Policzono, że aż 105 tysięcy razy próbowano ukraść kufle festiwalowe.
2: Aha, czy nie, że 105 tysięcy kufli naraz ktoś próbował wynieść?
1: Nie, tylko przez całą imprezę, na pamiątkę ludzie sobie zabierali.
2: Ciekawe, co się mówi, jak chcesz wynieść kufel z imprezy.
0: No, jak to co? Ja nie dam rady? Potrzebaj mi kufel. Ja.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götz & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götz & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: I po reklamie.

0: answer.
1: Love is the answer śpiewa Morandi w numerze Angeles, a jest 8:31.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
1: Polska to jest kraj, gdzie mamy 40 milionów selekcjonerów, a wczoraj przegraliśmy i tak z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
3: I każdy może powiedzieć, a co powinni byli zrobić lepiej? No, meczy teraz było dużo, następny dopiero w listopadzie, więc do tego czasu można wiele rzeczy poprawić.
4: Czekamy. Co można na przykład zrobić? Można na przykład strzelić więcej bramek.
1: Albo na przykład nie strzelić w jednym meczu 6, tylko po prostu podzielić to sobie, nie wiem, po 2 bramki na 3 mecze, nie?
3: No, można jeść mniej glutenu, szybciej biegać.
4: Na przykład, albo nie myślisz, że jak w każdej pracy jest ten jeden chłop, który odwali za ciebie robotę, tylko że też coś jednak musisz zrobić, bo ci płacą.
3: Co piłkarze mogliby zrobić lepiej, co powinni zrobić lepiej następnym razem, dajcie nam znać głosóweczką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Czekamy na wasze fachowe porady.
1: A wiadomo, że wy jesteście najlepszymi selekcjonerami poradnymi, więc tym bardziej nagraj głosówkę, jeżeli absolutnie jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć, a kto wie, być może to dotrze do Cezarego Kuleszy.
5: Słuchasz Poranka RMF Max.
4: Do piłkarzy mogłoby dotrzeć przede wszystkim.
3: A kto wie?
1: A kto wie?
4: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
3: To ja to mówiłem.

0: To jest self-aware, to jest Wstawaj, nie udawaj, jest 8.38 i czas na hymn narodowy, czyli nic się nie stało, moi kochani. Wczoraj Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Wielkie zaskoczenie.
1: Sporo czasu do kolejnego meczu, dlatego spytaliśmy was, co piłkarze do tego czasu mogliby zrobić lepiej. Co byłoby lepiej?
2: Bardzo proszę, to są nasi eksperci piłkarscy.
3: Niech zmienią zawód na kurierkę. O Boże, a może lepiej nie, bo żadna paczka nie dojdzie.
0: No, jakby pracowali na lotnisku, to by w bramki nie trafiali.
1: No, do tak bramki samo by nie doszła paczka, no.
0: O, co dalej?
4: Żeby piłkarze wróciły z Bośni i Hercegowiny na pieszo. Może by kondycję zapały trochę do biegania.
0: No, a jak staną, to będą stali w korkach.
1: No właśnie, właśnie.
0: Niestety, no.
5: Lepiej niech nie wychodzą w ogóle na boisko.
1: No, to trochę, wiecie, przesada. No, bo nie przychodzą, niech walczą, ale jakby tak piłkarze lepiej biegały, strzelały, kopały szybciej, to by to były siatkarze, a nie piłkarze. RMF Max.
0: RMF Max. I on ma rację. To jest mój selekcjoner.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 14 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: tej strony krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: MJ Deli, MJ Deli Supreme, to jest Deli Supreme w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I o, uwaga, bo to jest teraz sygnał z powietrza, jak się okazuje. Były już testowane w dwóch gminach nowe sprzęty do sprawdzania, czy kierowcy mrugają światłami. Okazuje się, że teraz policja wykorzystuje do tego drony i złapali ponad 40 kierowców, którzy mrugali światłami.
4: Ale żeby ostrzec.
3: Ale żeby ostrzec oczywiście, że policja gdzieś tam dalej jest.
4: Tak.
3: Więc teraz światłami nie mrugamy, bo być może akurat ktoś tam z góry patrzy.
4: Aha,
3: na nas,
4: czyli
3: nie?
4: Teraz trzeba tak przed siebie patrzeć, na boki, na znaki, jeszcze nad siebie.
0: Tak, czy super. Drony? Super, tak. No i patrzcie, czy ktoś przypadkiem miał nowego prezydenta na komunie, bo będzie się rozpędzał i też patrzył.

0: zawsze sobie wyobrażam, że przy tym numerze jestem Arianą Grande, bo to była właśnie Ariana Grande, One Last Time w RMF Max.
1: Taka drobna, nie? 5 minut do godziny 9 jest.
2: Kraków, słuchajcie, został pierwszym polskim miastem, które otrzymało taką wyjątkową odznakę. To jest wyróżnienie, które potwierdza, że stolica Małopolski jest jednym z liderów zrównoważonej turystyki i w Polsce, i w ogóle w Europie.
1: Tak jest, tutaj jest równowaga. Jest tyle samo turystów z Wielkiej Brytanii, co mieszkańców. A za chwilę będzie flash i prognoza pogody, także zostańcie posłuchać RMF Max.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Let's
14: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Monika Chrycko, witam we wtorkowy poranek na zegarach 9 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Wychodząc naprzeciw polskim postulatom i obawom, Komisja Europejska zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków.
1: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności.
0: Tyle z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Rosyjską stolicę zaatakowało tej nocy 650 bezzałogowców. Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, wynika, że w wyniku ataku zapaliła się stacja wołodarska, jeden z największych składów ropy w regionie moskiewskim. Rurociągi łączą zakład w Wołodarze z głównymi lotniskami obwodu moskiewskiego. Lokalne władze informują też o zestrzeleniu ponad 130 dronów, które leciały w stronę Moskwy.
2: To jest RMF Max.
0: Pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pielęgniarki ewakuowały część pacjentów. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. Wczoraj przed południem protestowali przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
3: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie nie używały ani jednej tony węgla z importu.
0: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek, a pikietę obserwowała Anna Kropaczek. Benzyna drożeje, diesel tanieje. Dziś na stacjach paliw za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy za litr, a za 98 7 zł i 66 groszy. Litr diesla jest tańszy niż wczoraj o 6 groszy. Cena maksymalna to 7 zł i 82 grosze. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, mówił trener Jan Urban po przegranym przez Polaków pojedynku z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-1 dla Bośniaków. Jedyny gol w tym meczu padł w 84 minucie z rzutu karnego.
4: Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji.
0: Przekonywał selekcjoner na pomeczowej konferencji.
5: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
5: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Wtorek przyniesie nam sporo chmur, ale też przejaśnienia, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Najchłodniej dzisiaj będzie w Białymstoku i Szczecinie. Tam termometry pokażą 19 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Łodzi, około 20, a najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie. Tu nawet 22 kreski powyżej zera. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w całym kraju ma się otrzymać na odpowiednio wysokim poziomie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: I tyle nas widzieli.
2: Za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: I tyle nas na dzisiaj widzieli, bo to było wstawaj, nie udawaj. 9:04.
8: Jak często
7: bardzo
8: chodzicie do cyrku?
7: Jak często?
8: Od poniedziałku do piątku.
7: I właśnie z tym żartem chodzicie do pracy.
2: Dobry beat.
8: A to na wejście.
7: Od razu.
8: Wejście gladiatora do pracy.
7: I nie czujecie się, jakbyście byli w cyrku, tylko na ringu, bo to jest walka, moi drodzy. 4 minuty po godzinie 9:00. Wstawaj, nie udawaj się. Odmeldowuje Kliber.
8: Kowalska.
7: Matełko. Dzięki za dziś. Do usłyszenia jutro.

Fly High w RMF Max. Tobi Romeo, bo jak latać, to wysoko, a nie jak nasi piłkarze, nie loty jedne. Ale dobra, już nie chcemy do tego wracać przecież. Za to zaraz wrócimy do hitów na maksa. Ich w tym programie nie zabraknie, bo to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, kłaniam się, zapraszam do 12 i na start Sanach. No i co? No i to ast, szampan.

Summer od Kejry, dziewczyna, która też była obecna na otwarciu naszego nowiutkiego studia. A kogo wy zaprosicie na otwarcie, na przykład otwarcie swojego nowego domu, czyli na parapetówkę, krótko mówiąc, albo na przywitanie nowej fury w garażu, albo na, no nie wiem, może otwarcie drzwi do samolotu, który zabierze was całą rodzinką w jakieś cieplutkie, fajne, egzotyczne miejsce. Każde z tych marzeń spokojnie możesz spełnić, jak zgarniesz milion złotych w złotej kumulacji w naszej nowej zabawie i jeszcze sporo zostanie. Milion złotych, no nawet za jednego SMS-a. Tylko pod warunkiem, że to będzie SMS z hasłem MAX, wysłany pod 7467 za 4,92 i pod warunkiem, że odbierzesz telefon, jak będziemy do ciebie odzwaniać, bo to jest mega ważne. Najgorzej, słuchajcie, jak my dzwonimy, już gotówkę w rękach trzymamy, a tu ktoś nie odbiera. Ale jak nie chcesz SMS-owo, to możesz się też zgłosić do gry na rmfmax.pl na naszej stronie. Parę kliknięć i gramy razem o milion złotych. Znaczy inaczej, ty grasz, a my mocno trzymamy za ciebie kciuki. No jak wygrasz, to wypłacamy cały hajs. W piątek Monika zgarnęła 74 tysiące złotych. Ty możesz sięgnąć po jeszcze więcej, nawet milion. rmfmax.pl albo ślij hasło MAX pod 7467.

0: mega mi się podoba ten nowy numer Ebena z Easy Bizu. Ta dziewczyna na wokalu All of My Love w RMF Max. Za chwileczkę prognoza pogody i nie będę może spoilerował, ale wygląda na to, że dzisiaj mamy z pogodą jeszcze spokój. I tak do środy, czwartku jeszcze to ocieplenie się utrzyma i fajnie. A po prognozie pogody Dua Lipa i Houdini. Zostańcie z nami. Aha, za chwilę pytanie dnia do pracy.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
4: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: Monika?
12: I jeszcze ja, Maciej!

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wtorek przyniesie nam sporo chmur, ale też przejaśnienia, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Najchłodniej dzisiaj będzie w Białymstoku i Szczecinie. Tam termometry pokażą 19 stopni. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Łodzi, około 20, a najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie. Tu nawet 22 kreski powyżej zera. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w całym kraju ma się otrzymać na odpowiednio wysokim poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Mi Chico, to jest DJ Goja, Jason Derulo i jeszcze Melody. Tak właśnie gramy w RMF Max, a w RMF Max też was podpytujemy, bo mamy przecież codzienne pytanie dnia do pracy, a teraz słuchajcie, będzie trzeba przypomnieć sobie najbardziej nietypowe ksywki, przezwiska waszych kolegów i koleżanek z pracy. O to dzisiaj pytamy, najciekawsza ksywka u was na zakładzie, jakieś takie bardziej standardowe, nie wiem, Mario, Łysy, Ruda, czy może coś bardziej nietypowego. U nas na przykład w radiu był kiedyś gość, którego nazywaliśmy MacGyver, bo jak komuś się coś zepsuło, nie wiem, mikrofon nie działał, klawiatura coś przerywała, to on od razu leciał naprawić. Co prawda nigdy niczego nie naprawił, ale zawsze był chętny. I zawsze mówił, wiesz co, mi tu jednej śrubki takiej brakuje, ale mam to w domu, to jutro przyniosę. I nigdy nie przynosił. Jak to u was wygląda, najciekawsza, najbardziej nietypowa ksywka kogoś z pracy od was? Dajcie znać na 3001 SMS-owo, albo na Messengerze RMF Max, albo wiadomość prywatna na Instagramie RMF Max. Jak mnie ktoś bardzo zaskoczy, to gadżety RMF Max na pewno się znajdą. RMF Max.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
14: I po reklamie.
17: Grzegorz,
18: Asia, Martyna,
19: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki
20: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Słuchacie RMF Max, na zegarach wybiła 10:00. Czas na najświeższą porcję informacji. Monika Chrycko, zapraszam. W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
23: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
22: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. Od 20 lat wielkopolskiego nieba pilnują samoloty F-16. Kiedy wchodziły na wyposażenie, były rewolucją w polskim wojsku. Jak po latach oceniają je piloci z regionu?
24: To był niesamowity przeskok. Raz, że z postsowieckiej techniki i systemu szkolenia, system zachodni i użytkowanie sprzętu również zachodniego. F-16 to samolot wielozadaniowy, który sprawdza się w każdych warunkach bojowych tak naprawdę.
22: Mówił szef drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu Norbert Chojnacki. Dodajmy, w wielkopolskich Krzecinach na co dzień stacjonuje 31 samolotów F-16.
6: Słuchacie RMF Max.
22: Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przejęła nielegalne e-papierosy. Zabezpieczono w Łomży 320 jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.
0: Funkcjonariusz służby celno-skarbowej z Łomży podczas kontroli z użyciem skanera RTG przeprowadzonej w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich przejęli dwie przesyłki. Łączna zawartość likwidu we papierosach to prawie 13 litrów. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 50 tysięcy złotych.
22: Wyjaśniał Marcin Tracikowski z zespołu prasowego Podlaskiej KAS. Teraz we fleszu Kraków to miasto jako pierwsze w Polsce otrzymało brązową odznakę Green Destinations. Narodowi audytorzy docenili działania na rzecz zrównoważonej turystyki, ochrony dziedzictwa i jakości życia mieszkańców. Kraków zdobył 8 na 10 możliwych punktów i dołączył do grona światowych liderów odpowiedzialnej turystyki. Za oknami prawdziwa złota polska jesień. Dziś pytamy słuchaczy RMF Max, czy korzystają z jej uroków.
1: Korzystamy z tych, myślę, że ostatnich niestety ciepłych dni i łapiemy ostatnie promienie słońca. To jest takie jeszcze przejście pomiędzy tym takim latem, a tą właśnie tą ponurą jesienią.
16: A taka jesień jak jest teraz, czyli takie 20 stopni, słoneczko, to jest fajna pora roku?
1: Tak, to jest szczerze jedna z lepszych pór roku, tak. Taka pogoda jest idealna.
17: Z rana jest w miarę średnio. Na razie jak jest już październik, to spoko pogoda jak na październik.
19: Nie za gorąco, nie za zimno, no i da się wytrzymać.
22: A ze słuchaczami RMF Max rozmawiał nasz reporter Julek Dulemba.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Czas sprawdzić, co przed południem czeka nas w pogodzie. Jak informują synoptycy, wtorek przyniesie nam sporo chmur, szczególnie na północy, gdzie w Trójmieście mogą się pojawić przelotne opady deszczu i mocniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej w Białymstoku i Szczecinie, około 19 stopni na termometrach. W centrum i na zachodzie więcej słońca, a w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu najcieplej nawet 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: No jeżeli chodzi o nietypowe święta, to słuchajcie, mamy dzisiaj Dzień Borsuka, tak kalendarz podpowiada. No i taki niedoceniany ten borsuk, a ja tu sobie czytam, że to jest podobno najmądrzejsze zwierzę w lesie. Także bądźmy jak borsuk. Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is so sad. Dawid Miązek, zapraszam.

My body isn't ready, to jest Somber, słuchacie RMF Max. Przypominajka, że my w RMF Max mamy pytanie dnia, do którego niedługo sobie pewnie wrócimy. Pytamy o najciekawsze, najbardziej nietypowe ksywki waszych kolegów i koleżanek z pracy. Zaskoczcie nas, to na pewno się znajdą jakieś gadżety RMF Max. Można pisać na 3001, można głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max. Śmiało. Fukaj tymczasem z nami Vito Bambino. Gdzie nas zabiorą? No właśnie tam. Zabiorę cię tam.

0: mama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
17: I po reklamie.

0: Ajč Mata i Ring My Bell, to jest RMF Max, a my wracamy do pytania dnia. Dzisiaj pytamy o najciekawsze ksywki waszych znajomych, waszych kolegów, koleżanek z pracy. Ktoś mi tu napisał SMS-a. Mamy kolegę, który ma pseudonim L4. Łatwo się domyślić dlaczego. Kolejna wiadomość. Mamy kolegę, który ma ksywkę sushi, ale nie dlatego, że jest fanem, tylko dlatego, że kiedyś przyniósł wędzoną rybę do pracy i podgrzał ją w mikrofali.
1: Ojej, poczułem ten zapach, słuchajcie.
0: Tutaj Michał napisał wiadomość, że u nich w pracy jest komandos. Po pierwsze dlatego, że kiedyś służył w wojsku, a po drugie dlatego, że jest człowiekiem od zadań specjalnych. Cokolwiek by to znaczyło. No jeszcze są trunki komandos, ale mam nadzieję, że to nie od tego ta ksywka. I tu jeszcze Marlenka napisała, że na nią wszyscy w pracy jakiś czas temu zaczęli mówić Marley, a teraz to już nawet mąż tak do niej mówi. No, słuchaj Marlena, zawsze lepiej jak mąż mówi Marley niż moja stara. Ale łap Marlenkę, gadżety RMF Max, a jeszcze parę mam pod ręką, także śmiało. Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max albo piszcie SMS-y na 3001. Najciekawsze ksywki waszych znajomych z pracy.

0: Karol G, w RMF Max i Baby Wow. Wow, to wczoraj mieliśmy, oglądając, słuchajcie, finał 1 z 10, jeżeli was ominęło, wielki finał, w którym padł rekord punktów. Pan Sebastian 1016 punktów zdobył, odpowiedział na każde pytanie, zmasakrował konkurencję i zgarnął 40 tysięcy złotych za to. No i brawo, ale słuchajcie, no, pan Sebastian to musiał pewnie dużo czytać, przygotowywać się, ćwiczyć i zgarnął 40 tysięcy, a wy dosłownie musicie zrobić jeden ruch ręką i możecie zgarnąć milion, okrąglutki milion w złotej kumulacji w RMF Max. No nie, no żeby już było totalnie łatwo, to my jeszcze teraz, przez najbliższych 10 minut, pomnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy 450 razy, bo mamy rundę bonusową, a dlaczego nie? I jak teraz do nas wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92 albo wbijesz na www.rmfmax.pl i tam dołączysz do zabawy, no to masz nie jedną jak standardowo, tylko właśnie 450 szans na to, że będziesz w finale, a w tym finale powalczysz nawet o milion, a co najmniej 5000 zł dajemy za samo odebranie telefonu w finale. To nie jest 1 z 10, tu musisz tylko na jedno pytanie odpowiedzieć. Chcesz zgarnąć kasę? No jak chcesz, to wchodź na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX pod 7467. MAX.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie 2. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie 2.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje...
10: Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
22: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Czas sprawdzić, co przed południem czeka nas w pogodzie. Jak informują synoptycy, wtorek przyniesie nam sporo chmur, szczególnie na północy, gdzie w Trójmieście mogą się pojawić przelotne opady deszczu i mocniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej w Białymstoku i Szczecinie, około 19 stopni na termometrach. W centrum i na zachodzie więcej słońca, a w Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu najcieplej, nawet 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzymuje się na wysokim poziomie.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Britney Spears i Toxic w RMF Max. No to trochę a propos takich rzeczy toksycznych. Słyszeliście o sharentingu? To jest takie zjawisko, jak rodzice dzielą się wszystkimi zdjęciami, filmikami, wszystkim, co związane z ich dzieckiem w internecie. Co niekoniecznie musi podobać się dzieciakom, bo co piąte dziecko wstydzi się tego, co wrzucają jego rodzice z jego udziałem. Także to, że dziecko się wstydzi, to jest pierwszy powód, żeby tego może nie robić aż tak bardzo na potęgę, a drugi jest taki, że pamiętajcie, dziecko kiedyś może się zemścić. Jak wrzuci jakąś fotkę z przyczajki, jak tam wieczorem tata z mamą się bawią, to dopiero się może zrobić niezręcznie. A jak wrzuci fotkę, jak mama się bawi, ale nie z tatą, to będzie problem. Brozu i Kasperczyk, wszystko, czego chciałem.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: I po reklamie.
18: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
19: Cześć, jestem Angelika.
20: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
21: Cześć kochani, z tej strony Klao.
22: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: Przed południem w RMF Max czas na najświeższą porcję najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedury wysyłania alertów. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego.
26: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
25: O szczegółach informował Krzysztof Zasada.
23: To jest RMF Max.
25: Więcej miejsc dla samolotów, rozbudowa terminala pasażerskiego to główne założenia modernizacji lotniska Chopina. Kluczowe prace mają się zacząć w przyszłym roku.
0: Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 już ruszą prace, jeżeli chodzi o rozbudowę terminala. Mówimy tutaj o wydłużeniu pirsu południowego. W międzyczasie oczywiście już prowadzimy pracę tutaj po stronie lotniska, na tak zwanym airside'ie.
25: Tyle wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniu. Główna rozbudowa terminala na lotnisku Chopina ma się zakończyć w 2029 roku. A teraz jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń artystycznych w północnej Polsce. Chodzi o festiwal Fonomo, który 15 października startuje w Bydgoszczy. Tworzy przestrzeń dla sztuki eksperymentalnej i niezależnej.
1: DNA festiwalu cały czas pozostaje niezmienna od początku, od tych 15 lat, czyli faktycznie są różne dziedziny sztuki, ale szczególnie interesuje nas to, co się dzieje na skrzyżowaniu filmu i muzyki i obrazu i dźwięku. Czyli tam, gdzie się te dziedziny przecinają, tam się różne ciekawe rzeczy dzieją i czym mniej oczywiste, tym nas bardziej interesują.
25: Mówił Artur Maćkowiak, organizator Fonomo. W tym roku do Bydgoszczy przyjadą twórcy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. W programie obok koncertu znajdują się filmy, wystawy, debata, warsztaty i wydarzenia specjalne. 700 razy na najwyższym szczycie Tatr. Ryszard Gajewski, legenda polskiego himalaizmu, po raz 700 zdobył właśnie Gerlach. Jako przewodnik na słowacki szczyt prowadził tylko małe grupy.
2: Jak jest śnieg, to chodzimy w 2 osoby, w lecie chodzimy w 3 osoby. Bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Chodzą oczywiście ludzie, którzy chodzą bez przewodników, no ale to się często źle kończy. Parę wypadków śmiertelnych w masywie Gerlacha co roku jest.
25: A jubileuszowe wejście na Gerlach zajęło 3 godziny i 15 minut. I na koniec jeszcze Kraków. Zamek Królewski zaprasza najmłodszych na jesienny cykl rodzinnych warsztatów. W programie historia szlacheckich pasów, królowych i dawnego światła, a także filcowanie, kaligrafia i własnoręczne wykonywanie świec. Pierwsze spotkanie już 18 października.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Meteorolodzy prognozują nam na dzisiaj sporo chmur i przejaśnień, a na północy, zwłaszcza w Trójmieście, możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku i Szczecinie 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 20, a najcieplej w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie nawet 22 kreski na plusie. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: No, to o pogodzie już wszystko wiemy. Najważniejsze informacje też odhaczone. Możemy po 11 z czystym sumieniem wracać do muzyki, i to takiej muzyki z górnej półki. Temper City i Self Aware. Dawid Miązek, to jest RMF Max. Zapraszam jeszcze przez godzinkę.

tam palmy nad nami szumią, jakiś napój z palemką i naprawdę czujemy się jak w raju, bo to jest piosenka właśnie o raju na ziemi. Paraiso, Lost Frequencies i Mari Froesch w RMF Max. Okej, na plaży słuchałoby się świetnie, no ale w pracy, jak jesteśmy, też ładnie wchodzi, można się oderwać na chwileczkę. I przy tym numerze, który za chwilę też się oderwiecie, ale już bardziej nóżka będzie chodzić. Cake by the Ocean od Dance.

0: The Last Thing od Armina Van Burena i Saszy, to jest RMF Max. Słuchajcie, ostatnie dni nas bardzo wiele uczą pożytecznych rzeczy, na przykład tego, że pizza odgrzewana z mrożonki jest niedobra, chyba że masz procent od sprzedaży, to wtedy już się robi dobra. Tak zwane prawo youtubera. No ale słuchaj, jak zgarniesz 1 000 000 złotych w RMF Max w złotej kumulacji, to ty nie musisz się przejmować odgrzewaną pizzą, ty sobie możesz do końca życia zamawiać najlepszą pizzę z najlepszej pizzerii w mieście i to tę dużą XL, nie średnią. I to jeszcze z dodatkowym sosem. I cały czas sporo kasy ci zostanie. Chociaż oczywiście wierzę, że wydasz te pieniądze jakoś sensowniej. 1 000 000 złotych. No jest co wydawać, tylko najpierw trzeba po te pieniądze sięgnąć, a to na szczęście też nie jest takie znowu trudne. Wystarczy wysłać SMS-a do nas. 7467 pod ten numer śleż hasło MAX za 4,92 i dajesz sobie w ten sposób szansę, że się usłyszymy po południu, że znajdziesz się w finale złotej kumulacji. Tam za samo odebranie telefonu już masz 5 000, a może być dużo, dużo więcej, może być nawet 1 000 000 złotych. Albo 7467 i hasło MAX, albo wchodź do gry na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych czeka na pizzę albo na co chcesz. MAX.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

Verme w Max, z nami Tame Impala i Loser, a wy cały czas przysyłacie najciekawsze ksywki, najciekawsze przezwiska swoich kolegów z pracy. Niektóre, no to tutaj zdecydowanie po 22 musiałbym czytać, ale słuchajcie, jest na przykład Lakierek, Szatanica, Ciasny Roman, o matko, Pani Mielonka, Krwista Grzywa, Sołtys, Zuza nam napisała, ja byłam gołotą w pracy. To musi być ciekawa historia za tym. Też jestem ciekaw, jakie story stoi za ksywą Wysuszony Daktyl i a może lepiej nie pytać o takie rzeczy. Artur nam napisał, mieliśmy w pracy kolegę Maćka, miał ksywę Maćkowe, bo pobierał właśnie Maćkowe, jak szedł do sklepu, w sensie brał pieniądze, ale nigdy nie oddawał reszty. Z kolei Małgosia napisała, że ksywa koleżanki z pracy to Breaking News, bo zanim reszta się dowie, co się stało, ona już zna wersję reżyserską. Jak to u was wygląda? Podsyłajcie najciekawsze ksywki swoich znajomych z pracy na 3001 SMS-em albo na Messengera RMF Max.

0: reklama.
1: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Meteorolodzy prognozują nam na dzisiaj sporo chmur i przejaśnień, a na północy, zwłaszcza w Trójmieście, możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Białymstoku i Szczecinie 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 20, a najcieplej w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie nawet 22 kreski na plusie. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: RMF Max.
21: RMF Max.
22: RMF Max.

A kto nam tak ładnie pośpiewał? No oczywiście, że Dawid. Dawid Podsiadło, to co masz ty w RMF Max tuż przed godziną 12. No to też Dawid, ale Miązek, bardzo wam za dzisiaj dziękuję i słyszymy się jutro po 9 jak zawsze. Za chwilkę Aśka Mełz i Irek Jakubek i wszystko gra. Trzymajcie się, cześć!

0: reklama.
1: Adam, nie poznajecie? Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Co nowego w kraju i na świecie, o tym już teraz we Flashu RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. Minęła 12. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malowniczo lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
8: Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie.
7: O nowej trasie rozmawiała Agnieszka Wyderka.
9: Słuchacie RMF Max.
7: Prokuratura w Świdnicy otrzymała opinię biegłych w sprawie przerwania zapory ziemnej w Stroniu Śląskim. Katastrofa sprzed 2 lat doprowadziła do powodzi w Powiedzie Kłodzkim.
10: Dokument przygotował zespół ekspertów z Politechniki Wrocławskiej. Prokuratura zapowiada, że przedstawi wnioski po szczegółowej analizie opinii. Przypomnijmy, w połowie września 2024 roku woda z potoku Morawka rozmyła wał przeciwpowodziowy, co doprowadziło do zalania Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i Radochowa. Według wcześniejszych ustaleń Dolnośląskiego Województwa inspektora nadzoru budowlanego do uszkodzenia tamy doszło w miejscu prowadzonych wcześniej prac ziemnych.
7: A informacje zebrał nasz reporter Bartek Paulus. Jesienią i zimą szybciej robi się ciemno, pogarsza się widoczność, dlatego odblaski są szczególnie ważne. Nawet mały element zwiększa nasze bezpieczeństwo. Policja także zwraca na to uwagę, biorąc udział w akcji Świeć przykładem, nosi odblaski.
11: To z pozoru mała rzecz, dzięki której będziemy widoczni na drodze już z odległości 150 metrów. Dla porównania osoba ubrana w odzież o stonowanych ciemnych kolorach bez elementów odblaskowych jest widoczna z zaledwie około 40 metrów.
7: Apelowała Małgorzata Perkowska-Hiepas z kieleckiej policji. Początek jesieni to także czas podsumowań dla branży turystycznej, a tegoroczny sezon letni w Bieszczadach był rozczarowujący. Powodów słabszej frekwencji hotelarze i przedsiębiorcy upatrują m.in. w kapryśnej pogodzie oraz rosnących kosztach wypoczynku.
12: Jeżeli ludzie w dużej części mają żyć tutaj z turystyki, to ta turystyka musi jednak oferować, przynajmniej utrzymać tylu ludzi, żeby tu się dało żyć.
7: Mówił Marek Andruch, starosta bieszczadzki. Ale jesień to także piękna pora roku. Dziś w większości kraju za oknem słońce, temperatura w okolicach 20 i niemal bezchmurne niebo. Taka aura zachęca do spacerów czy wycieczek rowerowych. To widać na ulicach miast.
13: Korzystamy z tych, myślę, że ostatnich niestety ciepłych dni i łapiemy ostatnie promienie słońca.
14: A taka jesień jak jest teraz, czyli takie 20 stopni, słoneczko, to jest fajna pora roku.
13: Tak, to jest szczerze jedna z lepszych pór roku, tak.
15: Z rany jest w miarę średnio. Na razie jak jest już październik, to spoko pogoda jak na październik.
16: Nie za gorąco, nie za zimno, no i da się wytrzymać.
7: Słońca w tym tygodniu nie będzie brakować, więc korzystajcie.
6: Będzie ładnie?
9: Za chwilę pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sporo chmur, ale też przejaśnienia i słońce, zwłaszcza na południu kraju. Taką pogodę na drugą połowę dnia zapowiadają synoptycy. Najchłodniej ma być dzisiaj w Białymstoku i Szczecinie, tam 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 20, a najcieplej dzisiaj w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, tam 22 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu, tam też może mocniej powiać wiatr. W pozostałych regionach raczej sucho, ciśnienie w całym kraju wysokie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
18: I to jest idealny moment. Idealny moment na pierwszą popołudniową kawkę.
19: Tak, bo wszystkie wcześniejsze to wcale nie były popołudniowe. I nawet jak były dobre, to na pewno nie były tak dobre.
18: Asia Małysz, Irek Jakubek, to RMF Max. Hej, witajcie.

0: Czy widzieliście jakiś fajny samochód dzisiaj? 12 minut po 12, bo właśnie sobie tak z Asią jesteśmy na naszym www.rmfmax.pl i oglądamy... No chciałabyś go, powiedz, że...
1: No, chciałabym i bardzo chętnie bym takim pojeździła. Nowiutkie Volvo XC40.
0: Zdradzę wam pewien sekret. Aśka powiedziała, że to jest taki idealny rozmiar samochodu.
1: Tak.
0: Bo tu się wszędzie zmieści, jest zwinny, ale też zmieści się do niego absolutnie wszystko. A przede wszystkim może się do tego auta zmieścić 5 słuchaczy RMF Max. To znaczy jeden, który wygra i 4, których on zaprosi.
1: I wiecie co? To auto jest do wygrania w RMF Max. W naszej złotej kumulacji właśnie wjechało do gry nowiutkie, piękne Volvo XC40.
0: I zapraszamy was teraz do zgłoszeń. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92 z VAT-em, ale wysyłajcie MAX na 7467, by dać sobie szansę, uwaga,

0: piękne Volvo XC40 i nawet 1 000 000 złotych.
1: Oczywiście do gry możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Jak już tam będziecie, to przy okazji obejrzyjcie sobie to Volvo z każdej możliwej strony.
0: I na szczęście wyślijcie SMS MAX 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

0: Trochę miłości, trochę romantyzmu w pracy. Chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dlatego Oliwka zagrała dla was w RMF Max.
1: Tylko uważajcie, bo taka miłość w pracy bywa bardzo niebezpieczna. 3:30 do 1:00.
0: Co ty, nie wiem.
1: A propos, najgłośniejsza pomyłka ostatnich 24 godzin. Alert RCB się pomylił i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dostali mieszkańcy Lubelskiego, jak zwykle, i Lubuskiego, jak nigdy. Przez pomyłkę, tak. Alert poleciał do wszystkich województw zaczynających się na Lub.
0: Dobrze wiedzieć, że w tym automacie jest też jakiś człowiek, ale tak wiecie, na wszelki wypadek podkarpackie i podlaskie. Sprawdzajcie alerty słuchające RMF Max. RMF Max.

0: Numery tak dobre, jak pogoda. Takie właśnie wam gramy w RMF Max. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Odkrywam dla was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to yours, tak to leci i czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Alone. Może jutro już wśród najlepszych.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Blik. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvite Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sporo chmur, ale też przejaśnienia i słońce, zwłaszcza na południu kraju. Taką pogodę na drugą połowę dnia zapowiadają synoptycy. Najchłodniej ma być dzisiaj w Białymstoku i Szczecinie, tam 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 20, a najcieplej dzisiaj w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, tam 22 kreski na plusie. W Trójmieście możliwe przelotne opady deszczu, tam też może mocniej powiać wiatr. W pozostałych regionach raczej sucho, ciśnienie w całym kraju wysokie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Już za 5 minut do 13 dostajecie od RMF Max wszystkie najważniejsze informacje świata. Bądźcie blisko, by nie przegapić ani jednej z nich.
1: Ale mamy jeszcze jedną, która jest ważna teraz. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jak ktoś się ubiera na czarno, to znaczy, że ma pewien zestaw cech. Władza, elegancja, formalność, inteligencja, moc, prestiż i mądrość.
0: To najważniejsze, żeby zanim kogoś obdarzymy takimi cechami, bo jest ubrany na czarno. Żeby najpierw policzyć, ile ten ktoś ma guzików przy swoim czarnym stroju. Zasada nie dotyczy kominiarzy, bo oni wszyscy są fajni.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Cześć, z tej

0: Co nowego w Polsce i na świecie, o tym już teraz we fleszu RMF Max. Monika Chrycko, minęła 13. Belg Francis Halsen to tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za obserwację cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. Mowa o Ice Cube, które znajduje się w głębi lodu na Antarktydzie.
1: Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
0: To był Grzegorz Jasiński.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max przypominamy, trwa 22. kampania Białych Serc. Akcja od lat przypomina o profilaktyce uzależnień. A tegoroczna edycja jakie przekazuje wartości?
3: Warto rozmawiać, że warto dzielić się swoimi troskami, problemami, że jeżeli nawet dotyka nas duży problem, a przecież uzależnienia to problem, który rzutuje na całe nasze życie, więc warto o tym rozmawiać, szukać rozwiązań, szukać ludzi, którzy mogą nam pomóc.
0: Mówiła Anna Herman, dyrektorka DPS-u przy ulicy Kątkiewicza w Częstochowie. A teraz podlaskie wyzwania. 3 tygodnie dla zdrowia. Do udziału w tym challenge'u władze województwa zachęcają panie.
4: Będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu.
0: Wyjaśniała Karolina Stachnik z Urzędu Marszałkowskiego. Żeby wziąć udział w tym wyzwaniu, trzeba ściągnąć aplikację Aktywne Podlaskie w związku ze sportem i tam rejestrować swoje aktywności. Mamy już złotą polską jesień. Październik to czas najwyższy, żeby zacząć myśleć o zimie w kontekście naszych samochodów. Warto sprawdzić akumulator, wymienić płyn do spryskiwaczy i opony, choć nie ma konkretnego terminu, kiedy należy to zrobić.
5: Tutaj warto obserwować prognozy pogody, szczególnie wartości temperatury. Jeżeli będą utrzymywać się na niższym poziomie przez dłuższy czas, to możemy uznać, że jest to właściwy moment.
0: Mówił Wojciech Zeszot, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Pile. A na koniec jeszcze jesienne trendy. Jeśli podążacie za modą, to w tym roku dominują czerwień, burgund i brąz. A co poza tym?
6: Taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również komierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
7: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
6: To takim fajnym rozwiązaniem na łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą.
0: Ze stylistką z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz. A ja na kolejny flash zapraszam Was już za niespełna godzinę. A teraz prognoza pogody.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: We wtorek na południu i w centrum kraju pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północy chmur będzie więcej, a po południu miejscami pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum do 22 kresek na południu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. W nocy czeka nas zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na północy kraju miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
3: Hity na maksa. Popołudniowe przyjemności zawsze zatankowane pod korek.
4: Dbamy o to, żebyście mieli najfajniej.
3: Asia Mełus, Irek Jakubek. Witajcie w popołudniowym Maxie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Masz milion na koncie. Tak, masz milion na koncie i spłacasz kredyt, i zmieniasz samochód, i jedziesz na wakacje, i robisz remont. Mm. I nie tylko sobie, ale też mamie zrobisz remont.
1: Fajnie, i możesz do tej listy dopisać naprawdę wszystko, o czym teraz pomyślisz, bo ten milion może być twój. I uwaga, bo przez najbliższych 7 minut od teraz łatwiej jest po ten milion sięgnąć.
0: Jak słyszycie, uruchomiliśmy specjalny zegar, który będzie odmierzał od teraz od 13:20. 7 minut, w czasie których łatwiej jest wygrać milion złotych. Przez 7 minut każde zgłoszenie mnożymy razy 380.
1: Jeden SMS o treści MAX, który właśnie teraz wyślesz pod 7467, da ci 380 szans na finał.
0: Ten SMS kosztuje 4,92, ale wysyłając MAX na 7467 wchodzisz do gry, w której do wygrania jest nawet milion złotych.
1: www.rmfmax.pl, tam też mnożymy twoje szanse. Daj sobie te wszystkie szanse na to, żeby spełniły się absolutnie wszystkie twoje marzenia.
0: Grajcie o milion. MAX na 7467.
2: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: zaryzykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: I po reklamie.

0: Jest opał, jest gips, jest drive. To specjalnie dla przedstawicieli handlowych, którzy w swoich firmowych furach pracują słuchając RMF Max.
1: A to akurat musicie wiedzieć w trasie, bo niemiecki internet pisze, że opłaca się tankować w Polsce, bo u nas jest taniej.
0: O szajsę. Pomyślał niemiecki internet. To ja bardzo proszę, przepraszam, ja bardzo proszę, żeby przetłumaczyć ten niemiecki internet na polski i wtedy nam wszystkim będzie się trochę przyjemniej tankowało.
1: To ja też proszę.
0: Pod korek.
1: Bite.
0: Wasze ulubione hity. Temper City.

0: Słońce i ciepełko jeszcze do czwartku, czas letni jeszcze 3 tygodnie, a nowe prognozy pogody w RMF Max za chwilę. Zostańcie po szczegóły.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli Frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Blik.
18: I po reklamie.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa. Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
6: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: We wtorek na południu i w centrum kraju pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północy chmur będzie więcej, a po południu miejscami pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum do 22 kresek na południu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu. W nocy czeka nas zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na północy kraju miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: stajla.
1: Nieśmiertelny i najlepszy tekst na podryw. Dla mnie masz stajla.
2: Naprawdę?
1: No pewnie.
2: Jezu, działa.
1: Nikt cię tak nigdy nie podrywał?
2: Mnie nie. Wczoraj nasi piłkarze, grając z Bośnią, dokonali historycznego osiągnięcia. Słuchajcie, to był wiekopomny moment, bo wczoraj po raz pierwszy w historii spotkań obu drużyn Polacy po raz pierwszy z Bośnią przegrali.
1: No i brawo my, no i pięknie. No.
2: Bo przejść do historii wygrywając, no to wiadomo, może każdy, nie? Ale przegrać tak, żeby wygrać nieśmiertelność, to potrafią tylko nieliczni.

0: taki klimat o poranku.
1: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
2: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
3: Nie, ja czekam na streszczenie.
4: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Mamy wtorkowe popołudnie, na zegarach wybiła 14. Monika Chrycko, zapraszam na Flash RMF Max. Sejm ma zająć się dziś nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Ograniczenie dostępności alkoholu, ale także polityka cenowa czy ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie, mówi Alicja Basiak-Rasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków. Alkohol jest bardzo tani, to także zachęca do konsumpcji.
0: Nocna prohibicja obowiązuje już w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Nocny zakaz sprzedaży nie obejmuje m.in. portów lotniczych i lokali gastronomicznych.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Impas w sprawie wyjaśniania afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Mijają kolejne tygodnie śledztwa. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta podkreślają, że brak informacji z prokuratury w sprawie placówki wstrzymuje ich działania. Przypomnijmy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO Dawid Kacprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
3: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4: My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
0: A tematem zajął się Michał Dobrowicz. Nurkowie zidentyfikowali na dnie Zatoki Gdańskiej wrak brytyjskiego bombowca Avro Lancaster. Z czasów II wojny światowej samolot spoczywa na głębokości 11 metrów między wejściem do portu w Gdyni a torpedownią w Babich Dołach.
5: Ale w tym miejscu jest dno usiane dużymi kamieniami. To może trochę tłumaczy, że nikt na niego nie zwrócił uwagi. Ponadto to nie jest tak, że tam na dnie leży cały samolot. Ten samolot, ten Lancaster, został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Wybuch w powietrzu i do wody wpadł już jako wrak.
0: Powiedział dziś naszej reporterce Nurek i szef ekipy Baltic Tech Tomasz Stachura. Koziołkowe szaleństwo ma zapanować w Poznaniu. Tak nazwano konkurs, w ramach którego powstaną w tym mieście nowe rzeźby tych zwierząt. Jest już coraz bliżej rozstrzygnięcia tego postępowania, o czym już teraz nasz reporter.
6: Celem akcji jest zamontowanie w miejskiej przestrzeni symboli Poznania koziołków, ale w nowej, atrakcyjnej formie. Do drugiego etapu konkursu komisja wybrała 5 prac. Teraz uczestnicy przygotują wizualizację ze szczegółami swoich propozycji. Jeszcze w tym roku poznamy zwycięzców, dowiemy się też, jak będą wyglądać rzeźby, które staną w najważniejszych punktach Poznania.
0: To był Przemek Wałczyński. Krystyna Janda, Jan Englert, Anna Seniuk, Daniel Orbrychski i Wojciech Malajkat to gwiazdy tegorocznych 42. już gorzowskich spotkań teatralnych. Święto dla widzów i miłośników sztuki rozpocznie się 8 listopada. W tym roku gratką dla widzów będzie bijący rekordy popularności spektakl Żar w reżyserii Jana Englerta.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Druga połowa dnia zapowiada się dość pogodnie, szczególnie w południowej i centralnej Polsce. Na północy zachmurzenie wzrośnie, a lokalnie może przelotnie popadać. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około 16 stopni. W centrum temperatura sięgnie 20 kresek, a na południu nawet 22. Wiatr zachodni na ogół słaby, umiarkowany. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju miejscami duże i tam możliwe będą przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: No, on tak nie do wszystkich pozwala, tak na ej, tylko wybrani mogą do Post Malone tak za jować.
4: Ale wiadomo, że słuchacze RMF Max mają najlepiej, dlatego
3: I Dzień Borsuka jest dzisiaj. A Dzień Borsuka to jest idealny powód, żeby dzisiaj z tej okazji wyjść trochę wcześniej z pracy.

0: Lubimy się, prawda? To na pewno... Czemu nie odpowiedziałaś?
1: Bardzo się lubimy.
0: No, dziękuję.
1: Prawda?
0: To na pewno wybaczycie niedyskretne pytanie. Ale pamiętacie, co robiliście 17 lutego 2004 roku?
1: No, część z was być może nawet jeszcze nie było na świecie.
0: A, Kelis właśnie wydała ten numer, który jest naszą muzyczną popołudniową perełką. Kto ma fajnego szefa w pracy, ten robi teraz głośniej. Macie niefajnego, tym bardziej zróbcie. Niech myśli, że jest spokój.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: pół do trzeciej po południu na zegarach RMF Max. Ja teraz zrobię fajnie, żeby było.
1: Fajnie.
0: Tak, fajnie jest, bo będę trochę mówił o tych rzeczach, które ja mam do zrobienia i będę szukał zrozumienia u tych, którzy mają podobnie. No. Czy u was też balkon zaczął przeciekać po lecie? To się rzadko zdarza, ale właśnie robią się zacieki i kapie. To jest jedna rzecz. Mam jeszcze do wymiany rozrząd w samochodzie. I tu jeszcze dopisuję, bo to nie jest moje zadanie, ale dowiedziałem się, że jest moje, żeby pomalować wiatkę taką śmietnikową, żeby to wszystko ogarnąć.
1: No to przydałby ci się taki milion. Ja ostatnio zaliczyłam zbyt bliskie spotkanie z takim słupkiem na parkingu i zderzak jest do wymiany. Także też by mi się przydał taki milion.
0: Rodzina Asi wie, że, że milion by się jej przydał, chociaż wymiana tego zderzaka będzie trochę tańsza. Ludzie, milion rozdajemy w RMF Max.
1: Wczoraj w złotej kumulacji Konrad wygrał 7 tysięcy, dzisiaj to może być więcej, to może być milion i to ty możesz zostać tym milionerem, tylko się zgłoś.
0: Teraz najlepiej. Max, taki SMS wysyłasz na 7467. Max na 7467, są także okazje na naszym www.rmfmax.pl. Max za 4,92. Na 4,67 jesteś w grze o milion.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa. Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Druga połowa dnia zapowiada się dość pogodnie, szczególnie w południowej i centralnej Polsce. Na północy zachmurzenie wzrośnie, a lokalnie może przelotnie powadać. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około 16 stopni. W centrum temperatura sięgnie 20 kresek, a na południu nawet 22. Wiatr zachodni na ogół słaby i umiarkowany. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju miejscami duże i tam możliwe będą przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Martin Garrix. Muzycznie kocham. Ed Sheeran też kocham.
1: To ja też coś mam o miłości, żeby nie było. Prawie 70% młodych mężczyzn, 25 lat i młodszych, 70% mężczyzn mówi, że nie jest w żadnym związku.
0: O, to ciekawe. Ciekawe, czy te dziewczyny, z którymi się spotykają, to one o tym wiedzą.
1: Nie wiedzą. Nie wiedzą, bo byłyby o siebie zazdrosne. Po 13 jutro i po 12 i po 14.
0: Będziemy, Asia, Irek, dzięki, pa.
1: Będę tylko twój.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Jest 15, czyli czas na flash, sport i pogodę. Monika Chrycko, zapraszam. Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Londynu, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
4: Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na Wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową.
3: O czym z Londynu relacjonował Bogdan Frymorgan.
1: To jest RMF Max.
3: Rząd bierze się za elektryczne jednoślady. Resort infrastruktury planuje zmiany. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej.
5: Sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu.
3: Tyle Magdalena Greinert. W areszcie najbliższe 3 miesiące spędzi sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. 21-letni kierowca usłyszał zarzuty.
6: Potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który wskutek doznanych wielonarządowych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.
3: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. 21-letniemu sprawcy wypadku grozi nawet 10 lat więzienia. Młodzi naukowcy rozpoczynają badania w komunikacji miejskiej. Projekt zatytułowany Pasażerowie na gapę ma przybliżyć temat obecności drobnoustrojów w autobusach i tramwajach. Jak to będzie wyglądać w praktyce, tłumaczy przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Krzysztof Migas.
7: My będziemy pobierać 4 wymazy, tak? To będą gumowe uchwyty, metalowe poręcze, siedziska i kasowniki. Czyli to są przestrzenie, z którymi każdy raczej wchodzi w kontakt przy każdej podróży tramwajem. My szukamy konkretnych gatunków bakterii. Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować potencjalne, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
3: Krótsze dni i mniej słońca. Czy jesienna aura powoduje u Was przygnębienie i jak radzicie sobie z chandrą? Z mikrofonem sprawdzał to dzisiaj nasz reporter.
8: Chodzę na fitness i staram się wyładować energię na bieżni albo na jakieś siłowni, albo na ciężarkach.
9: A jakieś sposoby na radzenie sobie z długimi tymi jesiennymi wieczorami?
10: Czytać bajki dziecku.
9: To zabija czas skutecznie?
10: Pozwala go radośniej przeżyć.
9: A jak ktoś nie ma dzieci?
10: No, też polecam dobrą książkę, ciepłą kawę i spacer, nawet jak jest brzydko i pada.
3: Z poznaniakami o jesieni rozmawiał Przemek Wałczyński.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: To nie była zwykła porażka naszej reprezentacji. Polacy po przegranej na wyjeździe 0-1 z Bośnią i Hercegowiną spadli także w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce. Czy po tym wszystkim trener Jan Urban powinien odejść?
12: Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem.
11: Mówił pomocnik Piotr Zieliński. Iga Świątek szykuje się na środowy mecz 1/8 finału w turnieju WTA 1000 w Pekinie. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Początek o 7 naszego czasu. W tym sezonie nie zagra za to lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner. Ogłosił, że kończy z powodów problemów z kolanem. Na koniec Argentyna. Z piłkarską kadrą po 21 latach żegna się Leo Messi. Ostatni raz koszulkę z numerem 10 założy dziś w meczu towarzyskim z Beninem w Buenos Aires.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: We wtorek sporo przyjaźni, nieumiarkowane zachmurzenie, choć na północy niebo będzie bardziej pochmurne. W drugiej części dnia miejscami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu, w centrum 20 kresek. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane. Na północy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie także mgliście, miejscami mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów.
13: Machamy wszystkim tym, którzy teraz wychodzą z pracy. Machamy
14: hej,
13: wam. Nie
14: hej.
13: Obracajcie się nawet do tyłu. Uwierzcie na słowo, że machamy. Po prostu jedźcie do domu.
14: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka z wami do 18. Cześć.
13: Dzień dobry. Somber w głośniku. It's the

0: Adam, już trochę wybaczyliśmy. Już Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max.
1: W sensie za tą porażkę w piłkę nożną, tak?
0: Tak, już teraz o buźniakach tylko myślimy.
1: Już zapomnieliśmy, już nawet jaką porażkę?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Jest 15:12, o porażce już zapomnieliśmy ze Szwedami, kierujemy się ku Niemcom.
0: Tak, bo tam akurat dobre bardzo do nas wiadomości, takie miło smerające serduszko, słuchajcie, bo Niemcy chwalą nasze limity cen paliw. W prasie piszą, że też by tak chcieli, no więc trzeba się szykować chyba na pielgrzymki Niemców na polskie stacje.
1: A pracownicy stacji będą mieli nowe szkolenia i będą musieli wkuwać nowe formułki, na przykład Welsie paruwa herwariat.
0: Tak? Piękny akcent.

0: przy numerze Music Sounds od Fastboya. Ja sobie wspominam dawne czasy, jak to mama zwykła mówić: no więcej powtarzać nie będę. A potem powtórzyła 5 razy.
1: No dokładnie tak, ale my już naprawdę nie będziemy powtarzać, bo nie ma czasu na powtarzanie. Dokładnie za 12 minut losowanie w złotej kumulacji. I wiecie, co to oznacza. No milion złotych jest w sejfie.
0: Ale minimum 5000 za odebranie telefonu.
1: To też się zgadza, więc teraz, żeby na to się załapać, to powtarzamy ostatni raz.
0: Ostatni raz.
1: Ostatni.
0: I naprawdę już nie powtórzymy.
1: Nie powtórzymy. Hasło MAX przez 2X wysyłasz teraz pod numer 7467. Albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. No i masz szansę na to, że Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę zadzwonią do ciebie w finale złotej kumulacji.
0: Losowanie za 12 minut. Tyle macie czasu, żeby wysłać SMS. 1, 2, 3, ile chcecie. RMF Max.
2: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: I po reklamie.

0: Akumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni mecz Messiego dzisiaj o pierwszej w nocy, więc dzisiaj chłopaki chyba wracają później do domu.
2: Nie wierzę, co słyszę. Naprawdę mamy waszą zgodę?
1: A to nie oznacza zgody od razu. To nie oznacza zgody. Zależy, co tam będzie w sejfach i kto dzisiaj będzie tym szczęśliwcem, to wtedy naprawdę nic się nie liczy.
2: A to w jednym z sejfów jest możliwość wyjścia później z kolegami, tak? Wrót powrotu.
1: Chciałoby się, to byłaby naprawdę duża nagroda. Dzwonimy, być może teraz właśnie jedziecie autem, jedziecie na zakupy, kończycie pracę, może jeszcze macie jakieś zebranie w pracy, ale warto zerknąć na telefon i odebrać.
2: To jest już sygnał. Piąty. I teraz jeszcze jeden, ale naprawdę, no, da radę nacisnąć. Zielona słuchawka.
1: Szybko.
2: Teraz.
1: Ajajajajajaj. No, 6 sygnałów, nieodebrane połączenie. Ale to nieodebrane połączenie, drogi nieznajomy lub nieznajoma, oznacza 1000 zł.
2: Także to jest się z kolegami dobra wiadomość. Na wieczór, na mecz, ostatni mecz Messiego do baru.
1: Na przykład. Ja wiem, że to 1000 zł, ale to jest coś, czego nie mieliście do tej pory i nagle jesteście bogatsi o 1000 zł. Choć nie ukrywam, lubimy z wami rozmawiać i lubimy z wami negocjować właśnie, tak, jeżeli chodzi o sejfę.
2: Pamiętajcie, jak wchodzicie do gry, to trzeba po 15, po 14 pilnować tego telefonu bardzo, bo tu może zadzwonić RMF. I co? No i złota kumulacja. I wtedy otwieracie ten sejf. I wtedy, sami wiecie, milion może do was wpłynąć na konta.
1: Tak kończymy wtorek w złotej kumulacji. Na jutro szykujemy kolejne niespodzianki. A szczegóły już za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: To nie można tak, słuchajcie, z nami nie. To nie, trzeba nie odbierać telefon, bo po prostu pieniądze uciekają sprzed nosa.
4: Ale ważne informacje, już skupiamy się na jutrze, bo jutro dwa finały, nie jeden. Podwójna szansa na ponad 1 000 000 zł, który naprawdę tam w sejfach po prostu siedzi.
3: Jezus, kredyt bym spłaciła.
4: Ja bym zaciągnął wreszcie.
3: I spłacił od razu. Wchodź na rmfmax.pl albo szybki SMS z hasłem MAX, ślij na 7467 za 4,92.

0: Szybciutko, szybciutko lecimy o tej porze. Maron Hofstadt i South Star w RMF Max. Szybciutko w stronę słońca, może jeszcze coś popołudniowego przyjemnego was czeka.
1: Ja widziałem pierwsze prognozy na Wszystkich Świętych. Podobno ma być ładnie, ale teraz skupimy się na tej pogodzie nieco bliższej.
0: Najświeższa prognoza w RMF Max. Dosłownie za moment.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
13: I po reklamie.

0: Radek.
1: Z tej strony Asia.
2: Hi, this is Kaskara.
3: Hej, tu Roxy Węgiel.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: We wtorek sporo przyjaśnień, nieumiarkowane zachmurzenie, choć na północy niebo będzie bardziej pochmurne. W drugiej części dnia miejscami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu, w centrum 20 kresek. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane. Na północy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie także mgliście, miejscami mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów.

0: Tu Colors, czyli dwa kolory na 5 minut przed godziną 16. Jesień już ma kolorów dużo, ale też taka jest troszeczkę, mam wrażenie, miotająca w głowie, bo tak wczoraj jesień, dzisiaj lato, w jednym sklepie Halloween, w drugim Boże Narodzenie, a w trzecim znicze. Tak. No właśnie, co to się dzieje w ogóle?
1: Tak, ludzie w krótkich spodenkach wychodzą do pracy, a potem wracają w trzech kurtkach.
0: To prawda.
1: To jest ten moment roku.
0: Świętujmy go, za chwilę sprawdzamy, co ważnego we Fleszu. Prognoza pogody też będzie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: A co powiecie na taki klimat o poranku?
4: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
5: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
1: Nie, nie, ja czekam na streszczenie.
6: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: o 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Punkt 16 na zegarach w studio RMF Max. To znak, że czas już na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Ponad 1500 razy interweniowali ratownicy medyczni na motocyklach w ciągu ostatnich 5 miesięcy w województwie śląskim. Pogotowie w tym regionie podsumowało pierwszy sezon, w którym motoambulanse były finansowane przez NFZ. Służą one głównie do szybkiego dotarcia do pacjenta w miejscach publicznych.
1: Mógłbym powiedzieć, że wszędzie jesteśmy w stanie dojechać i to jest ta przewaga nad ambulansem kołowym. Nam do tego nie jest potrzebna jezdnia. My możemy przejechać po chodniku, po parku i szybciej jesteśmy, bo to jest kluczowe.
2: To są zdarzenia wszelakie, czyli wypadki komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, bóle w klatce piersiowej.
0: Z ratownikami Marcinem Klosem i Dawidem Mikodą rozmawiała Anna Kropaczek. W województwie śląskim są 3 w pełni wyposażone w sprzęt medyczny motocykle. W Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej. W kolejnym sezonie ma być ich więcej. Szpecą przestrzeń i często są przyczyną większego bałaganu. Kontenery na odzież znikają z poznańskich ulic. O szczegółach nasz reporter.
3: Kontenery najczęściej stoją na terenach zieleni w tak zwanym pasie drogowym. A wokół nich nierzadko gromadzą się różnego rodzaju odpady. Całość wygląda nieestetycznie, a problem w tym, że większość takich obiektów umieszczono nielegalnie. Do tej pory ZDM usunął prawie 100 takich pojemników z różnych lokalizacji. Drogowcy nie tylko zabierają taki sprzęt do magazynu, ale również naliczają jego właścicielowi karę za bezumowne zajęcie pasa drogowego. Problem wciąż jest spory, a listę nielegalnych pojemników opublikowano nawet na stronie drogowców.
0: Tyle Przemek Wałczyński. Koszalin z kolei otwiera szuflady i serca. Powstaje sklep charytatywny z domowej szuflady. Zacznie działać pod koniec października. Jaka jest idea funkcjonowania sklepu i co w nim znajdziemy?
4: Mieszkańcy przynoszą rzeczy, których już nie potrzebują. Ktoś inny kupuje je za niewielkie pieniądze, a dochód trafia na wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Młodzi Młodym. O, to tak w telegraficznym skrócie. Na półkach znajdą się m.in. książki, ubrania, zabawki i domowe drobiazgi. Sklep będą prowadzić wolontariusze. A pomysł łączy pomaganie z ideą Zero Waste, czyli zamiast wyrzucać, dajemy rzeczom drugie życie. Na start projekt dostał ponad 65 tysięcy złotych grantu. Teraz trwa przygotowywanie lokalu, który pod koniec października ma być już otwarty przy Asnyka 15.
0: To była Ewelina Piechorowska-Włodyczyńska.
5: Słuchacie RMF Max.
0: To już niedługo, w ostatni weekend października, zmiana czasu na zimowy. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby zostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego?
6: Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu.
0: Wyjaśniał Grzegorz Jasiński.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Popołudnie pogodowo dość zróżnicowane, na południu dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, a na północy chmur przybędzie. Po południu lokalnie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni na południu. Powieje z zachodu, w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju miejscami duże i tam możliwe będą przelotne opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. RMF Max.
8: Są, słuchajcie, takie rzeczy, które nigdy się nie kończą i to jest na przykład robienie kawy w naszym ekspresie. Zdążyliśmy już przegadać wszystko, przyjść tutaj do studia, zrobić to wejście i prawdopodobnie ona jeszcze nie jest gotowa, no.
9: A zaczęliśmy przed 12.
8: Mamy nadzieję za to, że wasza praca się już kończy albo wkrótce skończy. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
9: A propos godziny, aktualizujemy. Jest 16:05 i o tej porze wielu z was wychodzi z pracy, więc szerokiej drogi, kochani, a my do tej drogi gramy. Axwell i Bon. Whatever turns you on.
8: Patrz, co chciałam powiedzieć. Siwek i Borycka.
9: Tak, to my.
8: To my.

0: Dobrze się już rozbrojaliśmy o tej porze w kanale nadawczym. 10 minut po 16, Temper City za nami. No i tak sobie pomyśleliśmy, że miło byłoby dla was dzisiaj coś miłego zrobić, więc poszliśmy do szefa. Coś tam pogadaliśmy, że jest fajny tydzień. No i wyżuliliśmy dla was 100 zł.
1: Stuwa dla was. Wyżulona przez nas od szefa. Szefie pozdrawiam, on chyba teraz do domu jedzie. Ale wy musicie tylko nam napisać na Messenger RMF Max. Co robicie po robocie?
0: Co robicie po robocie? Najfajniejsze odpowiedzi mają szansę na stówkę, żeby te marzenia albo te plany po prostu zrealizować. Do wybranej osoby zadzwonimy i stówkę wręczymy, więc to jest ten moment. Piszcie albo nagrywajcie głosówkę, jeśli tak wam będzie szybciej, na Messengerze RMF Max. Co robicie po robocie?
2: Poczuj dobry beat.
3: RMF Max.

0: bardzo fajne umpa umpa o tej porze, powiem wam naprawdę, to jest nowość w RMF Max, Gnarly Major League DJs, to za nami, a my cały czas czekamy na to, co robicie po robocie, głosówki można na Messengerze nagrywać, można też pisać, stówka jest do zgarnięcia na wasze plany.
1: I tym zajmiemy się już lada moment za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max, tymczasem jeszcze temat jest ważny, ponieważ moja skromna opinia jest taka, że świat stanął na głowie i kręci pizzę stopami. Bo nawet 60 tysięcy włoskich aut, nie to, że włoskich jakby marek, aut Włochów, które jeżdżą po Italii.
0: Tak.
1: 60 tysięcy takich aut jest zarejestrowanych w Polsce. Dlatego, że u Włochów jest tak drogie ubezpieczenie, że oni sobie oszczędzają nawet 70% rejestrując to u nas.
0: Okej, czyli 60 tysięcy aut włoskich w Polsce. Czy to jest argument, którego użyje mój mechanik, bo nie ma terminu?
1: Być może.
0: Być może.
1: Może tak być.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
3: Oszczędności nie do wiary.
2: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
3: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

0: Tobi Romeo w RMF Max. No i co, pewnie już z pracy niektórzy wracają, inni jeszcze muszą swoje wysiedzieć, ale jakieś perspektywy przyjemne pewnie przed wami. Weronika, plan ma już taki całkiem solidny, można powiedzieć, prawda? Cześć, Weronika.
1: Cześć.
0: Hej, no to opowiadaj, co robisz dzisiaj po robocie?
1: Ja dzisiaj po robocie to się kładę na kanapę, ściągam dres. Melduję się oczywiście do pani kanapy, że pani w kanapo szeregowy melduje, że gotowa jestem do służby. Naszym celem dzisiaj będzie Netflix, a czasem operacyjnym to jest od do odwołania czas operacyjny.
2: Ale ty masz tam musztrę, Weronika. Ajajaj. Masa nie, masakra, ja bym nie wytrzymał.
0: Dyscyplina
2: tak.
0: W odpoczynku jest.
1: A, jestem wprawiona już to.
2: Dobrze. Weronika, jeżeli jesteś w takim razie gotowa, to proszę spocząć i wysłuchać hymnu. Here we go, money talk. Weronika, no nie uwierzysz, ale stuwa na aktywności po robocie jest twoja.
0: My cię obsypujemy tą stuwą, słuchaj. Jeden papierek, ale jest.
1: Boże.
0: Słuchaj, no na popcorn wystarczy na pewno.
1: Nawet na kilka popcornów.
0: Na kilka popcornów, na kilka najbliższych dni, bo do piątku jakoś trzeba dotrwać, nie?
2: Wiesz, to jest najśmieszniejsze, Dominika, przepraszam, Weronika, że my autentycznie poszliśmy do szefa przed rozpoczęciem programu. My, możemy słuchaczom dać dzisiaj stówę.
0: No i ta stówka w ten sposób trafiła do ciebie, więc korzystaj, te dolary i money niech płynie do ciebie. Miłego popołudnia, odpoczywaj po pracy, spocznij.
1: Dziękuję, pięknie, pa!

0: Za 20 minut będzie godzina 17, to czas, żeby sprawdzić prognozę pogody w RMF Max, więc zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
19: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
5: Popołudnie pogodowo dość zróżnicowane, na południu dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, a na północy chmur przybędzie. Po południu lokalnie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni na południu. Powieje z zachodu, w nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju miejscami duże i tam możliwe będą przelotne opady deszczu.

0: Ja jestem prosty chłopak, słuchajcie. Po Calvinie Harrisie chciałbym was poinformować i ciebie, Justyna, też.
1: Tak?
0: Czy wiedziałaś o tym, że dziś jest Dzień Borsuka?
1: Michał, co tam się, że ja nie wiem co, pod kamieniem kurde mieszkam, że internetu nie mam i mam cię teraz zapytać, jakiego borsuka niby, tak?
0: No zapytaj.
1: Jakiego borsuka?
0: Tego, co jesienią złotych liści szuka.
1: A to zaimponowałeś mnie teraz.
0: Kto też chce szukać, niech posłucha, jaka pogoda nas czeka w najbliższych dniach. Już zaraz flash i prognoza pogody w RMF Max.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Mixa.
1: Mamy 17, słuchacie RMF Max, Monika Chrycko, zapraszam na kolejny flash. Ceny benzyny idą mocno w górę. Mimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliw niżej, 95 podrożała już od weekendu aż o 13 groszy. Z kolei od północy podstawowa benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,86. To o 7 groszy więcej niż dzisiaj. To paliwo z dnia na dzień robi się droższe i wędruje w stronę siódemki. W innej sytuacji są kierowcy samochodów z silnikiem diesla, bo olej napędowy tanieje. Jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dziś i 8 groszy mniej niż w weekend. A teraz uwaga, korzystający z kolei mazowieckich. 25 października zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu pociągów.
2: Zmiany obejmą m.in. linie R1, R2 i R3, gdzie w wybrane dni część pociągów pojedzie objazdami lub rozpocznie kursowanie z innych stacji. Na niektórych odcinkach zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia nadal będą występować na trasach R61 Tłuszcz Ostrołęka oraz R7 Warszawa Dęblin. W pierwszym przypadku część pociągów zastąpią autobusy, a w drugim ruch będzie prowadzony jednotorowo. Przed podróżą aktualny rozkład jazdy powinni też sprawdzić pasażerowie linii R8 do Skarżyska Kamiennej oraz R82 Drzewica Radom.
1: Tyle od Renaty Pasiut. Zmiany mają obowiązywać do 12 grudnia.
3: To jest RMF Max.
1: Nad głowami błękit, na drzewach złoto. Tak w wielu miejscach wygląda ten tydzień. Złota polska jesień zachęca do spacerów. Niektórzy cieszą się tą pogodą prywatnie, a niektórzy w tych pięknych okolicznościach przyrody pracują.
4: Spacer z przedszkolakami.
5: Pani służbowo.
4: Piękna pogoda, super atmosfera, dzieciaki najwspanialsze na świecie.
5: I dużo powodów do opowiadania, czym jest jesień.
4: Dopiero zaczynamy. Będą kasztany, liście, żołędzie, mnóstwo owoców jesiennych, warzyw, sałatki jesienno-owocowe.
6: Pogoda piękna. Tak jak szeleszczą liście, to jest w ogóle wspaniale.
5: Póki nie trzeba tych liści grabić.
6: Panowie grabią już liście.
5: Pan grabi liście, a one spadają. Końca nie widać.
7: No nie było widać i nie będzie. Dopiero się zaczyna. Jak to na jesieni?
1: A do Ogrodu Saskiego w centrum Lublina zajrzał Dominik Smaga. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Draculę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser, bez skrótów i cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu. Mówił odpowiedzialny za powrót filmu do kin John Gore. Dracula z 1958 roku wytwórni Hammer Films wejdzie do brytyjskich kin 16 października tego roku.
8: Weź sprawdź.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Meteorolodzy prognozują na końcówkę dnia sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca, zwłaszcza na południu. Najchłodniej dzisiaj, jak mówiliśmy, w Białymstoku i Szczecinie 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 20, najcieplej w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, tam nawet 22 kreski na plusie. Nad morzem miejscami możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w całym kraju do końca dnia ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Justyna, powiedz nam teraz wszystkim głośno, wszyscy się pośmiejemy.
13: Z czego?
12: O co ostatnio mąż cię zapytał przy śniadaniu?
13: Tak było naprawdę. Zapytał mnie: ej, myślisz, że będziemy kiedyś zbierać grzyby?
12: I my się absolutnie nie wyśmiewamy z grzybiarzy, śmiejemy się z samego wydźwięku tego pytania, bo ono rzeczywiście jest bardzo, bardzo
13: znaczące. Tak, bo kiedyś nikt
12: znaczące.
13: Nie zbierał grzybów, a teraz wszyscy zbierają grzyby.
12: I zajmiemy się tym lada moment.

0: No pięknie, Lady Gaga, Alejandro, ale klasyk w RMF Max. Oczywiście jesienny temat dzisiaj nam wjeżdża, bo rozmawiamy trochę o grzybach. Ja mam takie wrażenie, że grzybiarstwo staje się naprawdę tak masowo popularne w tym roku. W zeszłym roku jeszcze tak nie było. Moi znajomi już chodzą na grzyby, a nie chodzili.
1: No i w ten sposób doszliśmy do momentu, w którym mąż Justyny zapytał ją przy śniadaniu: myślisz, że kiedyś będziemy grzybiarzami?
0: Ja jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo ja jeszcze na grzybach nie byłam.
1: Ale postanowiliśmy w związku z tym zrobić klub anonimowego grzybiarza, bo wiemy, tak, że wielu ludzi zaczęło grzyby zbierać, ale niekoniecznie są gotowi o tym opowiadać. Więc tu jest bezpieczna przestrzeń, w której możecie opowiedzieć o swojej relacji z grzybiarstwem.
0: Na przykład tak. Cześć, jestem Justyna. Jeszcze nie zbieram grzybów, ale czuję narastającą presję rówieśniczą.
1: Cześć, jestem Michał. Oboje moich rodziców byli grzybiarzami i czuję genetyczne obciążenie.
0: Głosówki na Messenger RMF Max można wysyłać teraz. Podzielcie się swoją relacją z grzybiarstwem.
1: Wydaje mi się, że MJ Deli jest grzybiarzem. Tak brzmi jak grzybiarz. Jest taki cool, jest taki wyluzowany. Deli Supreme w RMF Max teraz jest 17:10.

0: Slumber w RMF Max, 19 po 5, a my dzisiaj w grzybiarskim klimacie otwieramy absolutnie bez ocen klub anonimowego grzybiarza RMF Max. To jest bezpieczna przestrzeń, w której można się podzielić swoją relacją z grzybiarstwem, która być może jest świeża, a być może już długoletnia.
1: Są pierwsi członkowie.
2: Cześć, jestem Ania i dopiero w tym roku zaczęłam zbierać grzyby. Wchodzę do lasu po raz pierwszy i denerwuje mnie to, że ktoś jest w moim lesie. Ja tak naprawdę nawet nie lubię grzybów, ale zbieram je po to, żeby inni nie mieli.
1: Dziękujemy za twoją szczerość, Ania.
0: Tutaj bez ocen. Tutaj można powiedzieć, co się chce o grzybiarstwie, więc jeśli macie ciężar, który chcielibyście z siebie zrzucić, być może czujecie, że musicie iść zbierać grzyby, bo wszyscy idą, a w ogóle was to nie interesuje, tak jak Anię, można się tym podzielić. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.

0: zgodnie z prośbą Zalia, kochamy.
1: Kochamy. Jak chcesz, to kochamy. Tylko kochaj mnie w RMF Max, a my cały czas jeszcze w klubie anonimowego grzybiarza, który nazwaliśmy sobie po prostu w skrócie KAG. W klubie KAG melduje się kolejna uczestniczka.
2: Cześć RMF Max. Ja nie wiem, czy bardziej lubię zbierać grzyby, czy chodzić po lesie z nożem.
0: To jest całkowicie naturalny odruch, ani trochę nie jest niepokojący.
1: Natomiast myślę, że tym sposobem możemy zamknąć dzisiaj klub grzybiarza i tak chyba będzie bezpieczniej dla wszystkich.
0: I prosimy cię, więcej nie przychodź.

0: DJ Goja, Jason Derulo i Mi Chico. To jest cały czas RMF Max i powolutku zbliżamy się do kolejnej prognozy pogody.
1: Mgły podobno będą, słuchajcie, więc trzeba uważać jakby co, bo już taki jesień się powoli zasnuje. Alerty IMGW wydało dzisiaj dla 8 województw przed mgłami, takimi wieczornymi, więc jedźcie ostrożnie.
0: Jak nie zobaczycie tej mgły, to może przez mgłę.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
11: I po reklamie.

Meteorolodzy prognozują na końcówkę dnia sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca, zwłaszcza na południu. Najchłodniej dzisiaj, jak mówiliśmy, w Białymstoku i Szczecinie 19 stopni, w centrum i na zachodzie około 20, najcieplej w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, tam nawet 22 kreski na plusie. Nad morzem miejscami możliwe przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w całym kraju do końca dnia ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kochanie, kiedy to było? Ostatni dzień lata w RMF Max. No a my już tak w tej jesieni, w samym środeczku, całkiem jest w nim przyjemnie, rozgościliśmy się i warto z nami zostać tutaj.
1: Zadomowiliśmy się w tej jesieni rzeczywiście i gramy tak, żeby było wszystkim cieplutko w RMF Max. Już zaraz antenę przejmuje Graba, będzie Hop Benz Extra, najlepsza dycha najnowszego notowania, wszystko co fajne dziś wieczorem w RMF Max.
0: A my się żegnamy i słyszymy jutro po 15. Siwek i Borycka, pa!
1: Pa!
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.
2: Słuchacie RMF Max, to już czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chrycko, zapraszam. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Wychodząc naprzeciw polskim postulatom i obawom, Komisja Europejska zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków.
7: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności.
2: Tyle z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Od 20 lat wielkopolskiego nieba pilnują samoloty F-16. Kiedy wchodziły na wyposażenie, były rewolucją w polskim wojsku. Jak po latach oceniają je piloci z regionu?
8: To był niesamowity przeskok. Raz, że z postsowieckiej techniki i systemu szkolenia, system zachodni i użytkowanie sprzętu również zachodniego. F-16 to samolot wielozadaniowy, który sprawdza się w każdych warunkach bojowych tak naprawdę. W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu.
2: Mówił szef drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu Robert Chojnacki. Dodajmy, w wielkopolskich Krzesinach na co dzień stacjonuje 31 samolotów F-16.
5: Słuchacie RMF Max.
2: A teraz jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń artystycznych w północnej Polsce. Chodzi o festiwal Fonomo, który 15 października startuje w Bydgoszczy. Tworzy przestrzeń dla sztuki eksperymentalnej i niezależnej.
9: DNA festiwalu cały czas pozostaje niezmienna od początku, od tych 15 lat, czyli faktycznie są różne dziedziny sztuki, ale szczególnie interesuje nas to, co się dzieje na skrzyżowaniu filmu i muzyki i obrazu i dźwięku. Czyli tam, gdzie się te dziedziny przecinają, tam się różne ciekawe rzeczy dzieją i czym mniej oczywiste, tym nas bardziej interesują.
2: Mówił Artur Maćkowiak, organizator Fonomo. W tym roku do Bydgoszczy przyjadą twórcy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. W programie obok koncertów znajdą się filmy, wystawy, debata, warsztaty i wydarzenia specjalne. Za oknami prawdziwa złota polska jesień. Pytamy więc słuchaczy, czy korzystają z jej uroków.
10: Korzystamy z tych, myślę, że ostatnich niestety ciepłych dni i łapiemy ostatnie promienie słońca. To jest takie jeszcze przejście pomiędzy tym takim latem, a tą właśnie tą ponurą jesienią.
11: A taka jesień jak jest teraz, czyli takie 20 stopni, słoneczko, to jest fajna pora roku?
10: Tak, to jest szczerze jedna z lepszych pór roku, tak. Taka pogoda jest idealna.
12: Z rana jest w miarę średnio. Na razie jak jest już październik, to spoko pogoda jak na październik.
13: Nie za gorąco, nie za zimno, no i da się wytrzymać.
2: Z naszymi słuchaczami rozmawiał Julek Dolęba.
6: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
6: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W RMF Max czas sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie i przede wszystkim jaka będzie noc. Tutaj meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, więcej chmur jedynie na północy, gdzie miejscami możliwy będzie słaby przelotny deszcz, w wielu regionach też silne zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do maksymalnie 11 na północy, w kotlinach górskich około zera.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
14: Hej, cześć, siemanka, o wtorek po 18 wybił nasz przebojowy czas. Przemek Grabowski, witajcie, zaczynamy nasz jesienny, no już teraz to chyba można mówić o 18, że wieczór. Od 20 nowe wydanie listy Hobbens, wasze ulubione kawałki i kolejny kandydat do jedynki teraz to Mardon Hofstadt, jego I Like.

Robi kosmiczne kawałki Jonas Blue i jego Perfect Strangers. To tak idealnie w ten tydzień, bo mamy Światowy Tydzień Kosmosu. Tegoroczne hasło to Rocket Revolution. Czas na rakietową rewolucję. No to ugraby wokalista, rakieta, człowiek, rakieta. A na scenie to już w ogóle. Oskar Zyms tak śpiewa. Bez końca.

Wracają do nas także bardziej rockowe hiciory w nowych wersjach. Kiedyś grupa Stas Aylo, a nowy remix napędzają przyjaciele z Offenbach. Four to the Floor wpada w ucho, prawda? I czeka na wasze głosy także na liście Hot Bands. A teraz szybka zagadka, może słyszeliście, może nie. Gdzie w Polsce wymalowali chodnik na różowo i dlaczego? Może ktoś się domyśla? Odpowiedź, podpowiedź dosłownie za kilka minut.

0: To akurat na imprezę, która się zapowiada, już wam mówię gdzie, w Siemiatyczach. Aicz i nasz Mata remix Ring My Bell.
1: Słyszeliście, czy może jeszcze nie słyszeliście, a może nawet nie widzieliście? Siemiatycze na Podlasiu. No fajnie tam macie, pozdrawiam wszystkich słuchających w Siemiatyczach, RMF Max. Burmistrz miejscowości wpadł na pomysł, żeby pomalować drogę na różowo. No i pomalowali chodnik na różowo. Dlaczego? Bo z Kolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich urodzin. Ja bym tam nie komentował, nie marudził. Może się przydać jeszcze taki piękny, rażący, różowy chodnik. No kiedy i po co? No nie wiem kiedy. No może świnka Pepa do Siemiatycz też kiedyś przyjedzie.
0: Czas na wieczorne nowości. Maluma i Shakira, niekoniecznie na różowo, Aqua.

0: self-aware, jednak w fajnej wersji Tempe City przed chwilą w RMF Max. A teraz, jak zawsze jesienią o tej porze, czas na szybkie wiadomości grzybowe i przy okazji muszę się uderzyć w pierś. Uwaga, bije się w pierś. Bum, bum, bum, bum, bum, naprawdę. Bo wczoraj mówiłem, że grzybiarze przekazali mi, że tych grzybów jest coraz mniej. A z kolei kolega tutaj z RMF Max, kolega Michał, wrzucił dzisiaj zdjęcie. W 15 minut cały koszyk zebrał. W 15 minut cały koszyczek takich przepięknych grzybów nierobaczywych. No trzeba chyba tylko wiedzieć, gdzie zbierać. Trzeba mieć po prostu taki grzybowy radar. Czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.

0: goes.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: W RMF Max czas sprawdzić, co nas czeka dzisiaj w pogodzie i przede wszystkim jaka będzie noc. Tutaj meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, więcej chmur jedynie na północy, gdzie miejscami możliwy będzie słaby przelotny deszcz, w wielu regionach też silne zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do maksymalnie 11 na północy, w kotlinach górskich około zera.

0: A może mamy do czynienia z jakimś nowym gatunkiem, takim bardziej romantycznym disco, może to nazwijmy Romantic Disco Music. Takie bity tworzą chłopaki z Fast Boy. Przed chwilą ich nowość w RMF Max Music Sounds, już za godzinę nowe wydanie listy Hop Benz, za chwilę wróci Alan Walker, Denzel też zatańczy i zaśpiewa, a teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max, chociaż teraz nie tak bardzo klubowo, bardziej koncertowo. O dwóch koncertach chciałem powiedzieć, naprawdę grubo zapowiadających się koncertach w stolicy, oba w ciągu dwóch najbliższych tygodni, właściwie dwóch najbliższych weekendów, bo w ten najbliższy piątek na scenie klubu Proxima pojawi się z materiałem z nowej, długo wyczekiwanej płyty Opa 7 Opał, także to będzie koncert premierowy, ale jak się na niego nie załapiecie, to jest jeszcze szansa Opała zobaczyć na przykład w Łodzi w sobotę, chociaż tam bilety wyprzedane, ale też w Krakowie w następny czwartek. Warto, bo to naprawdę będzie bardzo dobry materiał. Ale wracamy sobie do Warszawy, bo w następną sobotę 17 października na Torwarze w ramach piątych urodzin wytwórni Dobhouse pojawi się Gips, a skoro to będą urodziny, to będą też niespodzianki. Będą goście specjalni nie tylko z Dobhouse'u.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: By ktoś powiedział pyszne.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
13: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: RMF Max wybiła pełna. Czas na porcję najnowszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
7: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
6: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. Więcej miejsc dla samolotów, rozbudowa terminala pasażerskiego to główne założenia modernizacji lotniska Chopina. Kluczowe prace mają zacząć się w przyszłym roku.
8: Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 już ruszą prace, jeżeli chodzi o rozbudowę terminala. Mówimy tutaj o wydłużeniu piersu południowego. W międzyczasie oczywiście już prowadzimy pracę tutaj po stronie lotniska, na tak zwanym airside'ie.
6: Tyle wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Daniu. Główna rozbudowa terminala na lotnisku Chopina ma zakończyć się w 2029 roku.
4: To jest RMF Max.
6: Prokuratura w Świdnicy otrzymała opinię biegłych w sprawie przerwania zapory ziemnej w Stroniu Śląskim. Katastrofa sprzed 2 lat doprowadziła do powodzi w powiecie kłodzkim.
9: Dokument przygotował zespół ekspertów z Politechniki Wrocławskiej. Prokuratura zapowiada, że przedstawi wnioski po szczegółowej analizie opinii. Przypomnijmy, w połowie września 2024 roku woda z potoku Morawka rozmyła wał przeciwpowodziowy, co doprowadziło do zalania Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i Radochowa. Według wcześniejszych ustaleń Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do uszkodzenia tamy doszło w miejscu prowadzonych wcześniej prac ziemnych. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy budowlanej. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.
6: A informację zebrał nasz reporter Bartek Paulus. 700 razy na najwyższym szczycie Tatr. Ryszard Gajewski, legenda polskiego himalaizmu, po raz 700 właśnie zdobył Gerlach. Jako przewodnik na słowacki szczyt prowadzi tylko małe grupy.
10: Jak jest śnieg, to chodzimy w 2 osoby. W lecie chodzimy w 3 osoby. Bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Chodzą oczywiście ludzie, którzy chodzą bez przewodników, ale to się często źle kończy. Parę wypadków śmiertelnych w masywie Gerlacha co roku jest.
6: A jubileuszowe wejście na Gerlach zajęło 3 godziny i 15 minut. Teraz na koniec flesza jeszcze Kraków. To miasto jako pierwsze w Polsce otrzymało brązową odznakę Green Destinations. Międzynarodowi audytorzy docenili działania na rzecz zrównoważonej turystyki, ochrony dziedzictwa i jakości życia mieszkańców. Kraków zdobył 8 na 10 możliwych punktów i dołączył do grona światowych liderów odpowiedzialnej turystyki. Jeśli nie macie więc pomysłu na krótki city break, Kraków się poleca.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Noc, jak mówiliśmy, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, a co nas czeka środę? Jak zapowiadają synoptycy, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami więcej chmur, na wybrzeżu możliwy słaby przelotny deszcz, rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W ciągu dnia temperatura od 17 stopni na północy przez około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, silniejszy i porywisty w rejonach podgórskich.
11: Hej, cześć, witajcie wieczorowo we wtorek po 19:00. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Kto zaśpiewa razem ze mną? You know, pump it up, you got to pump it up. Cała Polska chyba potrafi to zaśpiewać, a Denzel robi to najlepiej. Denzel, za chwilę teraz Alan Walker.

Gdybym ja miał 1 000 000 złotych ekstra do wydania, to chyba bym sobie zorganizował taki kameralny koncert właśnie tego gościa. Przed chwilą w RMF Max, Teddy Swims, Mr. Know It All. I ty też możesz mieć 1 000 000, bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i możesz wygrać 1 000 000 bańkę w RMF Max. Szczegóły także na rmfmax.pl. A za chwilę ugra Sean Paul, Alexis Jordan. Kto pamięta? God to love you.

na szeroką wodę Roxy i Faust. No i Roxy rzeczywiście wypłynęła na szeroką wodę. Wróciła z Nowego Jorku, gdzie nagrywała nowy materiał z superproducentami. No jak Roxy już w Nowym Jorku nagrywa, to chyba ten 2027 przyszły rok będzie dla niej jeszcze bardziej udany, jeszcze bardziej przebojowy. No szykujemy się i sprawdzamy kolejne nowości. Niemiecki projekt Neptunika, taneczna petarda w RMF Max. What If?

Oni potrafią tak grzecznie, przebojowo, ale też tak bardziej alternatywnie i ostro. Tame Impala w numerze Luza. Ich muzyka na pewno nadawałaby się na imprezę Halloween. W tym roku wszystko wypada nam idealnie imprezowo, bo w sobotę 31 października. Ktoś już szykuje dynie i przebrania. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę zaśpiewa Zalia.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
1: Noc, jak mówiliśmy, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, a co nas czeka środę? Jak zapowiadają synoptycy, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami więcej chmur, na wybrzeżu możliwy słaby przelotny deszcz, rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W ciągu dnia temperatura od 17 stopni na północy przez około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, silniejszy i porywisty w rejonach podgórskich. We'll be right back.

0: Myślę, że ten gość wspomina ten piękny czas, kiedy rządził na szczycie listy Hot Bands, mistrz coverów, przeróbek i remixów, Cyryl i jego wersja Stumbling In. A co się dzieje w październiku? Sprawdzimy za chwilę. Nowa dziesiątka listy Hot Bands, premiery, nowości i wśród nich nowy singiel, jaki ma dla nas także Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Klap i zaczynamy sobie od nowej miejscówki na klubowej mapie Polski, czyli katowickiego X-Demona, otwarty dosłownie dwa tygodnie temu, a teraz będziemy mieć ponowne otwarcie, wielkie otwarcie sali dance. To w piątek, w czwartek już w klubie X-Demon w Katowicach można wybrać się na Tymka, Tymek na żywo, natomiast w sobotę będą goście specjalni, duet Switch Disco rozgrzeje was z zadeków na parkiecie. To w X-Demonie w Katowicach, a teraz Energy 2000 w Przytkowicach Podkrakowskich, który, uwaga, obchodzi swoje 35. urodziny. Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało, no ale urodziny będą obchodzone na grubo. Malik Montana pojawi się w piątek w klubie Energy 2000 Przytkowice, natomiast w sobotę, no, legenda sceny dance, jeżeli chodzi o przełom lat 2000-2010, Bass Hunter. I bilety na te wydarzenia możecie zgarnąć na rmfmax.pl.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Festiwal Wędlin trwa w Biebronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: I po reklamie.

Wieczór jest nasz. Witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max, a nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Po szkole, po robocie sprawdzamy nowości, odkrywamy premiery i odliczamy najlepszych i witamy wśród tych najlepszych Mrozu, Kacperczyk, tym razem dziesiątka. Wszystko, czego chciałem.

Polecam wam jego występy na żywo. Jest tam cały band, orkiestra, słuchajcie, perkusja, gitary, naprawdę tancerki, fajerwerki. Gromi nasza taneczna nowość tego tygodnia w RMF Max. I know what you want. I myślę, że z tym kawałkiem też mógłby wystartować do Eurowizji. Na razie startuje do dziesiątki listy Hot Bands. A swoje miejsce ma już Margaret. Dzisiaj zarezerwowana dziewiątka. Tak śpiewa prima ballerina.

On chyba po prostu nie jest gotowy na pewne decyzje w życiu. Jego ciało też nie jest gotowe. My body isn't ready. Są Beru 8, ale na pewno zawsze jest gotowy na miejsce pierwsze. rmfmax.pl, tam głosujecie i sprawdzacie nowości. No i teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni. Wraca Tiesto, który wróci do Polski. Będzie przecież w przyszłym roku na stadionie. Wraca koncept Tiesto in concert. A tak brzmi Tiesto jesienią w numerze Hard to be around.

0: Śląskich brzmień, no może Shakira, może Jennifer Lopez, może tak ex aequo. To jak na przykład Shakira jest królową, to Karol G jest na pewno księżniczką. Imprezowe Baby Wow, Karol G z przyjaciółmi zamyka dzień na miejscu 7 w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wspomnienie jeszcze lata, czasu kiedy o tej porze jeszcze było jasno, po 20 czeka Kygo i jego Take Me Back.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Kiciu,
13: a?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia...

0: złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

No nie masz wyjścia, chłopie. Będziesz ją kochał. Roxy Węgiel przypomniała nam o porze roku. Jesień mamy oczywiście. Jesień trwa bez końca. To teraz czekamy, aż przyjdzie zima. Może zrobię jakąś piosenkę o bałwankach. Roxy czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. A teraz numer, który idealnie nadaje się na jesienne wieczory. Wiecie, tak pod kocykiem, na kanapie. Post Malone i Swae Lee otwierają pierwszą piątkę w numerze Sunflower.

0: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl. No i już przecież jest tyle, tylko tyle od debiutu w zestawieniu. Może akurat w środę, a pierwszą trójkę we wtorek otwiera nam DJ Lost Frequencies, jego Paraiso.
1: RMF Max 3, numer 3.

Ciekawe, czy rzeczywiście Mata wystartuje kiedyś na prezydenta, bo tak do końca to nie wiemy, czy to było na bardzo poważnie, czy na bardzo żartobliwie. Mata i White, jedna na milion. Gdyby wystartował, to szanse miałby chyba trochę większe. No i ma szansę na debiut jutro w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim dzisiaj Lost Frequencies z Mary Frost, Paraiso. Na drugim Ellie Oaks, jego nowość Reasons. Kto wraca na miejsce pierwsze? No tutaj rozpędzony najszybszy kawałek w zestawieniu dzisiaj we wtorek. Ponownie najlepszy Marlon Hofstadt w numerze I Like. Max. One. Numer 1.

0: Mi też się podoba. I Like Marlon Hofstadt wraca na jedynkę listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max, chociaż teraz nie tak bardzo klubowo, bardziej koncertowo. O dwóch koncertach chciałem powiedzieć, naprawdę grubo zapowiadających się koncertach w stolicy, oba w ciągu dwóch najbliższych tygodni, właściwie dwóch najbliższych weekendów, bo w ten najbliższy piątek na scenie klubu Proxima pojawi się z materiałem z nowej, długo wyczekiwanej płyty Opa 7 Opał, także to będzie koncert premierowy, ale jak się na niego nie załapiecie, to jest jeszcze szansa Opała zobaczyć na przykład w Łodzi w sobotę, chociaż tam bilety wyprzedane, ale też w Krakowie w następny czwartek. Warto, bo to naprawdę będzie bardzo dobry materiał. Ale wracamy sobie do Warszawy, bo w następną sobotę 17 października na Torwarze w ramach piątych urodzin wytwórni Dobhouse pojawi się Gips, a skoro to będą urodziny, to będą też niespodzianki. Będą goście specjalni nie tylko z Dobhouse'u.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
0: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.

Wiecie co, mam niedosyć, stop. Chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi

0: szczęście to wszędzie jest tło.
1: To mogoczy, taką na fidę. Witajcie po 21. Przemek Grabowski w RMF Max. No ja tutaj też mam swoje zabawki, czyli nowe kawałki. Uwielbiam się bawić w nowości. Teraz DJ, który nie trafił akurat dzisiaj do zestawienia listy Hop Benz, ale jutro też jest dzień w Stanach, na festiwalach. Jest bardzo popularny. Powiedziałbym, że w Stanach no to jest taki trochę Armin van Buuren, chociaż trensy gra rzadko. Griffin i Bunt w nowości World Away.

0: Uwaga, nowy hicior, ekipa Offenbach i Ella Henderson, a ja wpadłem na kolejny pomysł, na co wydać 1 000 000 złotych. Zbudowałbym sobie saunarium na osiedlu, słuchajcie, i zapraszał przyjaciół i fajnych sąsiadów, tych najfajniejszych. Bo tych najgłośniejszych, nie dających spać, to niekoniecznie. A ty na co wydasz swoją bańkę? 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max. Tak więc słuchajcie nas od rana, szczegóły także na rmfmax.pl, a u mnie za chwilę Dawid Podsiadło, wróci też Edward Maja.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Dużo dobrego w Netto.
15: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ wieczorowo w RMF Max, tak dla każdej jesieniary. A za chwilę nowość, którą polecam wam na jesienne treningi, w szczególności na siłownię. No i warto to zabrać na trening, bo fajny kawałek może naprawdę poprawić trening. Zbadali to i wyszło, że muzyka pomaga odwrócić uwagę od zmęczenia i sprawia, że wysiłek może być subiektywnie odczuwany jako łatwiejszy. Chyba że akurat grają wam ballady, ale nie, no, nie w tym przypadku. To jest ten kawałek, nasza nowość, którą polecam na trening. Gnarly i Major League DJs na siłowni w nowości Wasted.
1: To jest nowość RMF.

Dobry numer na autostradę, kiedy można trochę szybciej, tylko nie za szybko, uważajcie na odcinkowe pomiary, drodzy kierowcy. Fate od Alana Walkera. No jest jeszcze wiadomość dla tych, co za kółkiem. Jaki macie kolor auta? Bo kolor samochodu może mieć znaczenie przy odsprzedaży. Warto wiedzieć, wybierając nową furę. Popularne, neutralne kolory zwykle łatwiej znajdują kolejnego właściciela niż bardzo nietypowe barwy typu, wiecie, różowy, świecący, fioletowy. A w aucie także jego muzyka MJ Deli w RMF Max i Deli Supreme.

0: Nasz wieczór kończymy mieszanką starego dobrego disco i rapu. Aicz, Wielka Brytania i Mata, Ring My Bell. Ale po 22 też nie zabraknie dobrej nuty na wieczór i na noc w RMF Max. Budzimy was też doskonale, a ja zapraszam po szkole. Przemek Grabowski, słyszymy się w środę o 18. Jutro też wracam z waszymi ulubionymi kawałkami i nowościami na liście Hot Bands. RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
11: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

0: ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć.
1: Ty zabija mnie powoli, bo kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić, jeśli mi na to pozwoli.

0: Jeża poznasz po kolcach mordy.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

W momencie, gdy dziara mnie ziomek, przecież kochasz tatuaże. Obok są moi rodzice, myślałeś, że dla nich to robię. Weź mnie trochę poużywaj, przecież już dawno w pudełku sprzedałem się tobie. Weź mnie trochę poużywaj, rusz głowę na nie.

0: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
2: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.